0: 104.1 FM.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, a trudno, lecz herbata,
2: herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jak,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: W Radiu Pogoda zawsze są wakacje.

Wróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

0: pogoda.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie, na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

Wirujący z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Radio Pogoda. Najlepsze na plaży.
1: Mélodie d'amour, chante le cœur d'Emmanuel.

0: media eksperta nie masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.

0: bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Bo w Media Expert taniej masz.

Dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć gry.

0: Reklama. Bov Media Expert Tanima.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Reklama.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznie panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jest.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłum.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.
6: Premier żąda ekspresowych zmian w miejskich spółkach w całym kraju. Zmarł były polski skoczek narciarski, miał 33 lata. Iga Świątek pożegnała się z Wimbledonem.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
6: Miriam Lipińska, minister zdrowia i szef NFZ-u dostali czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji, by wyeliminować patologie w publicznej ochronie zdrowia. To zadanie od premiera. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Wszystko przez aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Premier oczekuje też, że miejskie spółki w całym kraju zostaną wyczyszczone z polityków.
7: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
6: W warszawskim Szpitalu Południowym już wymieniono Radę Nadzorczą i Zarząd, a w stołecznym Ratuszu dwie wiceprezydentki podały się do dymisji. Tragiczna informacja dla świata skoków narciarskich. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie. Miętus od lat pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN-u. Ostatnio jako trener kadry narodowej juniorów. O śmierci byłego skoczka poinformował Polski Związek Narciarski. Ukraina zaatakowała dronami Petersburg. W wyniku ataku wybuchł pożar w terminalu naftowym w tym mieście. Zamieszczone w serwisie Telegram zdjęcia i nagrania pokazywały słupy dymu i ognia nad zakładem. Położony nad Zatoką Fińską terminal naftowy w Petersburgu jest jednym z największych rosyjskich obiektów magazynowania i eksportu paliw. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w 3 rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilą z Filipin 6-7-2-6. Powody do zadowolenia ma natomiast polska wspinaczka Natalia Kałucka, która zajęła 2 miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas na krakowskim rynku. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji. Trzecia była Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale poprawiła rekord globu, bijąc rekord Polki Aleksandry Mirosław.
0: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
6: Dziś na niebie słońce i chmury na zmianę, do tego wszędzie przelotny deszcz, a na południu i południowym wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku, do 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
8: Jest sobota.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Bolesław Prus. Lalka. W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, gdzie na wieczorną przekąskę zbierali się właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, poważni ojcowie rodzin, utrzymujący się z własnych funduszów i posiadacze kamienic bez zajęcia, równie dużo mówiono o uzbrojeniach Anglii jako firmie J. Mincel i S. Wokulski. Zatopieni w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła obywatele tej dzielnicy, jedni zakładali się o wygrane lub przegrane Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarcka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Jedni krytykowali postępowanie prezydenta McMahona, inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś gorszym. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był członkiem, opiekunem jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, znali S. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. Na ruinie bowiem i niewypłacalności, mówił pan Deklewski, musi skończyć człowiek, który nie pilnuje się jednego fachu i nie umie uszanować darów łaskawej fortuny. Zaś radca Węgrowicz po każdej również głębokiej sentencji swego przyjaciela dodawał: wariat, wariat, awanturnik, Józiu, przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka? 6, panie radco, służę piorunem, odpowiadał Józio. Już 6, jak ten czas leci. Wariat, wariat, mruczał radca Węgrowicz. Dla osób posilających się w tej co radca jadłodajni, dla jej właściciela, subiektów i chłopców, przyczyny klęsk mających paść na S. Wokulskiego i jego sklep galanteryjny były tak jasne, jak gazowe płomyki oświetlające zakład. Przyczyny te tkwiły w niespokojnym charakterze, w awanturniczym życiu, zresztą w najświeższym postępku człowieka, który mając w ręku pewny kawałek chleba i możność uczęszczania do tej oto tak przyzwoitej restauracji, dobrowolnie wyrzekł się restauracji, sklep zostawił na opatrzności boskiej, a sam z całą gotówką odziedziczoną po żonie pojechał na turecką wojnę robić majątek. A może go i zrobi. Dostawy dla wojska to gruby interes, wtrącił pan Szprot, agent handlowy, który bywał tu rzadkim gościem. Nic nie zrobi, odparł pan Deklewski. A tymczasem porządny sklep diabli wezmą. Na dostawach bogacą się tylko Żydzi i Niemcy. Nasi do tego nie mają głowy. A może Wokulski ma głowę? Wariat. Wariat, mruknął radca. Podaj no, Józiu, piwa. Która to? 7 buteleczka, panie radco, służę piorunem. Już 7. Jak ten czas leci, jak ten czas leci. Agent handlowy, który z obowiązków stanowiska potrzebował mieć o kupcach wiadomości wszechstronne i wyczerpujące, przeniósł swoją butelkę i szklankę do stołu radcy i topiąc słodkie wejrzenie w jego załzawionych oczach spytał zniżonym głosem. Przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem? Może mogę służyć cygarkiem? Ja trochę znam Wokulskiego. Zawsze wydawał mi się człowiekiem skrytym i dumnym. W kupcu skrytość jest wielką zaletą, duma wadą, ale żeby Wokulski zdradzał skłonności do wariacji, tego mnie spostrzegł. Radca przyjął cygaro bez szczególnych oznak wdzięczności. Jego rumiana twarz, otoczona pękami siwych włosów nad czołem, na brodzie i na policzkach, była w tej chwili podobna do krwawnika oprawionego w srebro. Nazywam go, odparł powoli ogryzając i zapalając cygaro, nazywam go wariatem, gdyż go znam lat, zaczekaj pan, 15, 17, 18, było to w roku 1860. Jadaliśmy wtedy u Hopfera. Znałeś pan Hopfera? Phi. Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem i miał już ze 20 parę lat. W handlu win i delikatesów? Tak, i jak dziś Józio, tak on wówczas podawał mi piwo, z razy nelsońskie i z tej branży przerzucił się do galanterii, wtrącił ajent. Zaczekaj pan, przerwał radca. Przerzucił się, ale nie do galanterii, tylko do szkoły przygotowawczej, a potem do szkoły głównej. Rozumie pan? Zachciało mu się być uczonym. Ajent począł chwiać głową w sposób oznaczający zdziwienie. Istna heca, rzekł. I skąd mu to przyszło? No skąd? Zwyczajnie. Stosunki z Akademią Medyczną, ze Szkołą Sztuk Pięknych, wtedy wszystkim paliło się we łbach, a on nie chciał być gorszym od innych. W dzień służył gościom przy bufecie i prowadził rachunki, a w nocy uczył się. Licha musiała to być usługa. Tak jak innych, odparł radca, niechętnie machając ręką. Tylko że przy posłudze był bestia, niemiły. Na najniewinniejsze słówko marszczył się jak zbój. Rozumie się, używaliśmy na nim, co wlazło, a on najgorzej gniewał się, jeżeli nazwał go kto panem konsyliarzem. Raz tak zwymyślał gościa, że mało obaj nie porwali się za czuby. Naturalnie handel cierpiał na tym. Wcale nie, bo kiedy po Warszawie rozeszła się wieść, że subjekt Hopfera chce wstąpić do szkoły przygotowawczej, tłumy zaczęły przychodzić tam na śniadanie. Osobliwie roiła się studenteria. I poszedł też do szkoły przygotowawczej. Poszedł i nawet zdał egzamin do szkoły głównej. No ale co pan powiesz? Ciągnął radca, uderzając ajenta w kolano, że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna w rok rzucił szkołę. Cóż robił? Otóż co, gotował wraz z innymi piwo, które do dziś dnia pijemy i sam w rezultacie oparł się aż gdzieś koło Irkucka. Heca, panie, westchnął ajent handlowy. Nie koniec na tym. W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem, przez pół roku szukał zajęcia, z daleka omijając handle korzenne, których po dziś dzień nienawidzi, aż nareszcie, przy protekcji swego dzisiejszego dysponenta Rzeckiego, wkręcił się do sklepu minclowej, która akurat została wdową i w rok potem ożenił się z babą grubo starszą od niego. To nie było głupie, wtrącił ajent. Zapewne jednym zamachem zdobył sobie byt i warsztat, na którym mógł spokojnie pracować do końca życia. Ale też miał on krzyż pański z babą. One to umieją. Jeszcze jak, prawił radca. Patrz pan jednakże, co to znaczy szczęście. Półtora roku temu baba objadła się czegoś i umarła, a Wokulski po 4-letniej katordze został wolny jak ptaszek, z zasobnym sklepem i 30 000 rubli w gotowiźnie, na którą pracowały 2 pokolenia minclów. Ma szczęście. Miał, poprawił radca, ale go nie uszanował. Inny na jego miejscu ożeniłby się z jaką uczciwą panienką i żyłby w dostatkach. Bo co to, panie, dziś znaczy sklep z reputacją i w doskonałym punkcie? Ten jednak, wariat, rzucił wszystko i pojechał robić interesa na wojnie. Milionów mu się zachciało, czy kiego diabła? Może je będzie miał, odezwał się ajent. Aha, żachnął się radca. Daj no, Józiu, piwa. Myślisz pan, że w Turcji znajdzie jeszcze bogatszą babę, aniżeli nieboszczka minclowa? Józiu, służę piorunem, jedzie 8. 8? Powtórzył radca. To być nie może. Zaraz przedtem była 6, potem 7? Mruczał, zasłaniając twarz dłonią. Może być, że 8. Jak ten czas leci? Mimo posępne wróżby ludzi trzeźwo patrzących na rzeczy, sklep galanteryjny pod firmą J. Mincel i S. Wokulski nie tylko nie upadł, ale nawet robił dobre interesa. Publiczność Zaciekawiona pogłoskami o bankructwie, coraz liczniej odwiedzała magazyn. Od chwili zaś, kiedy Wokulski opuścił Warszawę, zaczęli zgłaszać się po towary kupcy rosyjscy. Zamówienia mnożyły się, kredyt za granicą istniał, weksle były płacone regularnie, a sklep roił się gośćmi, którym ledwo mogli wydołać trzej subiekci. Jeden, mizerny blondyn, wyglądający jakby co godzinę umierał na suchoty, drugi szatyn z brodą filozofa, a ruchami księcia, i trzeci elegant, który nosił zabójcze dla płci pięknej wąsiki, pachnąc przy tym jak laboratorium chemiczne. Ani jednak ciekawość ogółu, ani fizyczne i duchowe zalety trzech subiektów, ani nawet ustalona reputacja sklepu może nie uchroniłyby go od upadku, gdyby nie zawiadował nim 40-letni pracownik firmy, przyjaciel i zastępca Wokulskiego, pan Ignacy Rzecki.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
2: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
1: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Została ostatnia reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert.

0: Lalka w Radiu Pogoda.
1: Pan Ignacy od 25 lat mieszkał w pokoiku przy sklepie. W ciągu tego czasu sklep zmieniał właścicieli i podłogę, szafy i szyby w oknach, zakres swojej działalności i subiektów, ale pokój pana Rzeckiego pozostał zawsze taki sam. Było w nim to samo smutne okno, wychodzące na to samo podwórze, z tą samą kratą, na której szczeblach zwieszały się być może ćwierćwiekowa pajęczyna, a z pewnością ćwierćwiekowa firanka, niegdyś zielona, obecnie wypłowiała z tęsknoty za słońcem. Pod oknem stał ten sam czarny stół obity suknem, także niegdyś zielonym, dziś tylko poplamionym. Na nim wielki czarny kałamarz wraz z wielką czarną piaseczniczką, przymocowaną do tej samej podstawki, para mosiężnych lichtarzy do świec łojowych, których już nikt nie palił, i stalowe szczypce, którymi już nikt nie obcinał knotów. Żelazne łóżko z bardzo cienkim materacem, nad nim nigdy nie używana dubeltówka, pod nim pudło z gitarą, przypominające dziecinną trumienkę, wąska kanapka obita skórą, dwa krzesła, również skórą obite, duża blaszana miednica i mała szafa ciemnowiśniowej barwy stanowiły umeblowanie pokoju, który ze względu na swoją długość i mrok w nim panujący zdawał się być podobniejszym do grobu aniżeli do mieszkania. Równie jak pokój, nie zmieniły się od ćwierć wieku zwyczaje pana Ignacego. Rano budził się zawsze o 6:00, przez chwilę słuchał, czy idzie leżący na krześle zegarek, i spoglądał na wskazówki, które tworzyły jedną linię prostą. Chciał wstać spokojnie, bez awantur, ale że chłodne nogi i nieco zesztywniałe ręce nie okazywały się dość uległymi jego woli, więc zrywał się, nagle wyskakiwał na środek pokoju i rzuciwszy na łóżko szlafmycę, biegł pod piec do wielkiej miednicy, w której mył się od stóp do głów, rżąc i parskając jak wiekowy rumak szlachetnej krwi, któremu przypomniał się wyścig. Podczas obrządku wycierania się kosmatymi ręcznikami z upodobaniem patrzył na swoje chude łydki i zarośnięte piersi, mrucząc: no, przecie nabieram ciała. W tym samym czasie zeskakiwał z kanapki jego stary pudel, Ir, z wybitym okiem i mocno otrząsnąwszy się, zapewne z resztek snu, skrobał do drzwi, za którymi rozlegało się pracowite dmuchanie w samowar. Pan Rzecki, wciąż ubierając się z pośpiechem, wypuszczał psa, mówił dzień dobry służącemu, wydobywał z szafy imbryk, mylił się przy zapinaniu mankietów, biegł na podwórze zobaczyć stan pogody, parzył się gorącą herbatą, czesał się nie patrząc w lustro i o 6:30 był gotów. Obejrzawszy się, czy ma krawat na szyi, a zegarek i portmonetkę w kieszeniach, pan Ignacy wydobywał ze stolika wielki klucz i trochę zgarbiony, uroczyście otwierał tylne drzwi sklepu obite żelazną blachą. Wchodzili tam obaj ze służącym, zapalali parę płomyków gazu i podczas gdy służący zamiatał podłogę, pan Ignacy odczytywał przez binokle ze swego notatnika rozkład zajęć na dzień dzisiejszy. Oddać w banku 800 rubli, aha. Do Lublina wysłać 3 albumy, tuzin portmonetek, właśnie. Do Wiednia przekaz na 1200 guldenów, z kolei odebrać transport, zmonitować rymarza za nieodesłanie walizek, bagatela, napisać list do Stasia, bagatela. Skończywszy czytać, zapalał jeszcze kilka płomieni, a przy ich blasku robił przegląd towarów w gablotkach i szafach. Spinki, szpilki, portmonety, dobrze, rękawiczki, wachlarze, krawaty, tak jest, laski, parasole, sakwojaże, a tu albumy, neseserki, szafirowy wczoraj sprzedano, naturalnie. Lichtarze, kałamarze, przyciski, porcelana. Ciekawym, dlaczego ten wazon odwrócili. Z pewnością nie uszkodzony. Lalki z włosami, teatr, karuzel. Trzeba na jutro postawić w oknie karuzel, bo już fontanna spowszedniała. Bagatela, 8:00 dochodzi. Założyłbym się, że Klein będzie pierwszy, a Mraczewski ostatni, naturalnie. Poznał się z jakąś guwernantką i już jej kupił neseserkę na rachunek i z rabatem. Rozumie się, byle nie zaczął kupować bez rabatu i bez rachunku. Tak mruczał i chodził po sklepie przygarbiony, z rękoma w kieszeniach, a za nim jego pudel. Pan od czasu do czasu zatrzymywał się i oglądał jakiś przedmiot. Pies przysiadał na podłodze i skrobał tylną nogą gęste kudły, a rzędem ustawione w szafie lalki małe, średnie i duże, brunetki i blondynki przypatrywały się im martwymi oczami. Drzwi od sieni skrzypnęły i ukazał się pan Klein, mizerny subjekt, ze smutnym uśmiechem na posiniałych ustach. — A co? Byłem pewny, że pan przyjdziesz pierwszy. — Dzień dobry — rzekł pan Ignacy. — Paweł, gaś światło i otwieraj sklep. Służący wbiegł ciężkim kłusem i zakręcił gaz. Po chwili rozległo się zgrzytanie ryglów, szczękanie sztab i do sklepu wszedł Dzień, jedyny gość, który nigdy nie zawodzi kupca. Rzecki usiadł przy kantorku pod oknem, Klein stanął na zwykłym miejscu przy porcelanie. — Pryncypał jeszcze nie wraca, nie miał pan listu? — spytał Klein. — Spodziewam się go w połowie marca, najdalej za miesiąc. — Jeśli go nie zatrzyma nowa wojna. — Staś, pan Wokulski — poprawił się Rzecki — pisze mi, że wojny nie będzie. Kursa jednak spadają, a przed chwilą czytałem, że flota angielska wpłynęła na Dardanele. — To nic, wojny nie będzie. Zresztą — westchnął pan Ignacy — co nas obchodzi wojna, w której nie przyjmie udziału Bonaparte? Bonapartowie skończyli już karierę. Doprawdy, uśmiechnął się ironicznie pan Ignacy. A na czyjąż korzyść McMahon z Ducrotem układali w styczniu zamach stanu? Wierz mi, panie Klein, bonapartyzm to potęga. Jest większa od niej. Jaka? Oburzył się pan Ignacy. Może Republika z Gambettą, może Bismarck? Socjalizm, szepnął mizerny subjekt, kryjąc się za porcelanę. Pan Ignacy mocniej zasadził binokle i podniósł się na swym fotelu, jakby pragnąc jednym zamachem obalić nową teorię, która przeciwstawiała się jego poglądom, lecz poplątało mu szyki wejście drugiego subjekta z brodą. A moje uszanowanie panu Lisieckiemu, zwrócił się do przybyłego. Zimny dzień mamy, prawda? Która też godzina w mieście, bo mój zegarek musi się spieszyć. Jeszcze chyba nie ma kwadransa na dziewiątą. Także koncept. Pański zegarek zawsze spieszy się z rana, a później wieczorem. Odparł cierpko Lisiecki, ocierając szronem pokryte wąsy. Założę się, żeś pan był wczoraj na preferansie. Ma się wiedzieć. Cóż pan myślisz, że mi na całą dobę wystarczy widok waszych galanterii i pańskiej siwizny? No, mój panie... — Wolę być trochę szpakowatym, aniżeli łysym — oburzył się pan Ignacy. — Koncept — syknął pan Lisiecki. — Moja łysina, jeżeli ją kto dojrzy, jest smutnym dziedzictwem rodu, ale pańska siwizna i gderliwy charakter są owocami starości, którą chciałbym szanować. Do sklepu wszedł pierwszy gość. Kobieta ubrana w salopę i chustkę na głowie, żądająca mosiężnej spluwaczki. Pan Ignacy bardzo nisko ukłonił się jej i ofiarował krzesło, a pan Lisiecki zniknął za szafami i wróciwszy po chwili, doręczył interesantce ruchem pełnym godności żądany przedmiot. Potem zapisał cenę spluwaczki na kartce, podał ją przez ramię Rzeckiemu i poszedł za gablotkę z miną bankiera, który złożył na cel dobroczynny kilka tysięcy rubli. Spór o siwiznę i łysinę był zażegnany.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Bueno.
1: Radio Pogoda 104.1 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
2: Dopiero około 9 wszedł, a raczej wpadł do sklepu pan Mraczewski. Piękny, 20-kilkuletni blondynek z oczyma jak gwiazdy, ustami jak korale, z wąsikami jak zatrute sztylety. Wbiegł, ciągnąc za sobą od progu smugę woni i zawołał: słowo honoru daję, że musi już być w 9:30. Letkiewicz jestem, gałgan jestem, no podły jestem, ale cóż zrobię, kiedy matka mi zachorowała i musiałem szukać doktora. Byłem u 6. Czy u tych, którym dajesz pan neseserki? Spytał Lisiecki. Neseserki? Nie, nasz doktor nie przyjąłby nawet szpilki. Zacny człowiek. Prawda, panie Rzecki, że już jest 9:30 i stanął mi zegarek? Dochodzi 9. Odparł ze szczególnym naciskiem pan Ignacy. Dopiero 9, no kto by myślał, a tak projektowałem sobie, że dziś przyjdę do sklepu pierwszy, wcześniej od pana Kleina. A żeby wyjść przed 8, wtrącił pan Lisiecki. Mraczewski utkwił w nim błękitne oczy, w których malowało się najwyższe zdumienie. Pan skąd wie? Odparł. No słowo honoru daje, że ten człowiek ma zmysł proroczy. Właśnie dziś, słowo honoru, muszę być na mieście przed 7, choćbym umarł, choćbym miał podać się do dymisji. Niech pan od tego zacznie, wybuchnął Rzecki, a będzie pan wolny przed 11, nawet w tej chwili, panie Mraczewski. Pan powinieneś być hrabią, nie kupcem i dziwię się, że pan od razu nie wstąpił do tamtego fachu, przy którym zawsze ma się czas, panie Mraczewski, naturalnie. No i pan w jego wieku latałeś za spódniczkami, odezwał się Lisiecki. Co tu bawić się w morały? Nigdy nie latałem, krzyknął Rzecki, uderzając pięścią w kantorek. Przynajmniej raz wygadał się, że całe życie jest niedołęgą, mruknął Lisiecki do Kleina, który uśmiechał się, podnosząc jednocześnie brwi bardzo wysoko. Do sklepu wszedł drugi gość i zażądał kaloszy. Naprzeciw niego wysunął się Mraczewski. Kaloszyków żąda szanowny pan, który numerek, jeżeli wolno spytać, a szanowny pan zapewne nie pamięta. Nie każdy ma czas myśleć o numerze swoich kaloszy, to należy do nas. Szanowny pan pozwoli, że przymierzymy. Szanowny pan raczy zająć miejsce na taburecie. Paweł, przynieś ręcznik, zdaj im panu kalosze i wytrzyj obuwie. Wbiegł Paweł ze ścierką i rzucił się do nóg przybyłemu. Ależ panie, ależ przepraszam, tłumaczył się odurzony gość. Bardzo prosimy, mówił prędko Mraczewski. To nasz obowiązek. Zdaje mi się, że te będą dobre. Ciągnął, podając parę zczepionych nitką kaloszy. Doskonałe, pysznie wyglądają. Szanowny pan ma tak normalną nogę, że niepodobna mylić się co do numeru. Szanowny pan życzy sobie zapewne literki. Jakie mają być literki? L.P. mruknął gość, czując, że tonie w bystrym potoku wymowy grzecznego subiekta. Panie Lisiecki, panie Klein, przybijcie z łaski swojej literki. Szanowny pan każe zawinąć dawne kalosze? Paweł, wytrzyj kalosze i okręć w bibułę. A może szanowny pan nie życzy sobie dźwigać zbytecznego ciężaru? Paweł, rzuć kalosze do paki. Należy się 2 ruble kopiejek 50. Kaloszy z literkami nikt szanownemu panu nie zamieni, a to przykra rzecz znaleźć w miejsce nowych artykułów dziurawe graty 2 ruble 50 kopiejek do kasy z tą karteczką. Panie kasjerze, 50 kopiejek reszty dla szanownego pana. Nim gość oprzytomniał, ubrano go w kalosze, wydano resztę i wśród niskich ukłonów odprowadzono do drzwi. Interesant stał przez chwilę na ulicy, bezmyślnie patrząc w szybę, spoza której Mraczewski darzył go słodkim uśmiechem i ognistymi spojrzeniami. Wreszcie machnął ręką i poszedł dalej, może myśląc, że w innym sklepie kalosze bez literek kosztowałyby go 10 złotych. Pan Ignacy zwrócił się do Lisieckiego i kiwał głową w sposób oznaczający podziw i zadowolenie. Mraczewski dostrzegł ten ruch kątem oka i podbiegłszy do Lisieckiego, rzekł półgłosem: niech no pan patrzy, czy nasz stary nie jest podobny z profilu do Napoleona III? Nos? Wąs? Hiszpanka? Do Napoleona, kiedy chorował na kamień, odparł Lisiecki. Na ten dowcip pan Ignacy skrzywił się z niesmakiem. Swoją drogą Mraczewski dostał urlop przed 7 wieczorem, a w parę dni później w prywatnym katalogu Rzeckiego otrzymał notatkę. Był na Hugonotach w 8 rzędzie krzeseł z niejaką Matyldą. Na pociechę mógłby sobie powiedzieć, że w tym samym katalogu równie posiadają notatki dwaj inni jego koledzy, a także inkasent, posłańcy, nawet służący Paweł. Skąd Rzecki znał podobne szczegóły z życia swych współpracowników? Jest to tajemnica, z którą przed nikim się nie zwierzał. Około 1 w południe pan Ignacy, zdawszy kasę Lisieckiemu, któremu pomimo ciągłych sporów ufał najbardziej, wymykał się do swego pokoiku, ażeby zjeść obiad przyniesiony z restauracji. Współcześnie z nim wychodził Klein i wracał do sklepu o 2. Potem obaj z Rzeckim zostawali w sklepie, a Lisiecki i Mraczewski szli na obiad. O 3 znowu wszyscy byli na miejscu. O 8 wieczór zamykano sklep. Subiekci rozchodzili się i zostawał tylko Rzecki. Robił dzienny rachunek, sprawdzał kasę, układał plan czynności na jutro i przypominał sobie, czy zrobiono wszystko, co wypadało na dziś. Każdą zaniedbaną sprawę opłacał długą bezsennością i smętnymi marzeniami na temat ruiny sklepu, stanowczego upadku Napoleonidów i tego, że wszystkie nadzieje, jakie miał w życiu, były tylko głupstwem. Nic nie będzie. Giniemy bez ratunku. Wzdychał, przewracając się na twardej pościeli. Jeżeli dzień udał się dobrze, pan Ignacy był kontent. Wówczas przed snem czytał historię konsulatu i cesarstwa albo wycinki z gazet opisujących wojnę włoską z roku 1859, albo też, co trafiało się rzadziej, wydobywał spod łóżka gitarę i grał na niej marsza Rakoczego, przyśpiewując wątpliwej wartości tenorem. Potem śniły mu się obszerne węgierskie równiny, granatowe i białe linie wojsk przysłoniętych chmurą dymu. Nazajutrz miewał posępny humor

0: ilości drobnych, a eleganckich przedmiotów. W lewym znowu oknie, napełnionym okazami krawatów, rękawiczek, kaloszy i perfum, miejsce środkowe zajmowały zabawki, najczęściej poruszające się. Niekiedy podczas tych samotnych zajęć w starym subiekcie budziło się dziecko. Wydobywał wtedy i ustawiał na stole wszystkie mechaniczne cacka. Był tam niedźwiedź wdrapujący się na słup, był piejący kogut, mysz, która biegała, pociąg, który toczył się po szynach, cyrkowy pajac, który cwałował na koniu, dźwigając drugiego pajaca, i kilka par, które tańczyły walca przy dźwiękach niewyraźnej muzyki. Wszystkie te figury pan Ignacy nakręcał i jednocześnie puszczał w ruch. A gdy kogut zaczął piać, łopocząc sztywnymi skrzydłami, gdy tańczyły martwe pary, co chwilę potykając się i zatrzymując, gdy ołowiani pasażerowie pociągu jadącego bez celu zaczęli przypatrywać mu się ze zdziwieniem i gdy cały ten świat lalek przy drgającym świetle gazu nabrał jakiegoś fantastycznego życia, stary subjekt, podparłszy się łokciami, śmiał się cicho i mruczał. Hi, hi, hi. Dokąd wyjedziecie, podróżni? Dlaczego narażasz kark, akrobato? Co wam po uściskach, tancerze? Wykręcą się sprężyny i pójdziecie na powrót do szafy. Głupstwo. Wszystko głupstwo. A wam, gdybyście myśleli, mogłoby się zdawać, że to jest coś wielkiego. Po takich i tym podobnych monologach szybko składał zabawki i rozdrażniony chodził po pustym sklepie, a za nim jego brudny pies. Głupstwo handel, głupstwo polityka, głupstwo podróż do Turcji, głupstwo całe życie, którego początku nie pamiętamy, a końca nie znamy. Gdzież prawda? Ponieważ tego rodzaju zdania wypowiadał niekiedy głośno i publicznie, więc uważano go za bzika, a poważne damy mające córki na wydaniu nieraz mówiły: oto do czego prowadzi mężczyznę starokawalerstwo.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Poszukiwany od piątku 65-latek zatrzymany. Burza i ewakuacja przed wystąpieniem Donalda Trumpa. Za nami 4 dni muzycznej fety. Zakończył się Open Air Festival.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Miriam Lipińska. Koniec obławy na 65-latka w Świętokrzyskiem. Mężczyzna został zatrzymany dziś rano. To mąż kobiety, którą znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Policjanci wstępnie ustalili, że do śmierci kobiety ktoś mógł się przyczynić. Dlatego wszczęto poszukiwania męża zmarłej, który jako ostatni mógł widzieć 64-latkę przed jej śmiercią. Poszukiwania mężczyzny trwały od piątku. Zagranica. Nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, oświadczył Donald Trump podczas przemówienia wygłoszonego w Waszyngtonie z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wystąpienie prezydenta USA w parku National Mall opóźniło się przez burzę. Z jej powodu konieczna była ewakuacja zgromadzonych. Gdy burza przeszła, park otwarto ponownie. Wracamy do kraju. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom najpierw upały, potem burze i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Jak mówi rolniczka Daria Latała z Małopolski, upały zniszczyły m.in. owoce.
2: Większość upraw takich odkrytych cierpiało ze względu na to, że słońce bezpośrednio opierało się na liściach, owocach i po prostu paliło porzeczki, maliny i inne owoce. Niestety nie nadają się do niczego, nie nadają się nawet na przetwory.
0: Ogromne straty po burzach są też na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, a to oznacza, że owoców i warzyw będzie mniej, a przez to będą droższe. Tegoroczny Open Air Festival to już historia. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo od środy przez 4 dni wystąpiło blisko 70 wykonawców. W tym m.in. The Cure, Nick Cave czy Calvin Harris.
3: Głównie kupiłam bilet przez Addison Rae.
4: Tak, ale tak. Dzisiaj też mój tata specjalnie przyjechał na The Cure, bo jest fanem od zawsze. Wczoraj on mnie przyszedł jakoś o 1:00 w nocy, pokazał mi tak, patrz jaki sobie t-shirt kupiłem.
5: Nick Cave i też David Byrne też był bardzo świetny, super występ naprawdę.
0: To była 23. edycja festiwalu Open Air, który powróci do Gdyni już w przyszłe wakacje.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Podlasiu, w Małopolsce i na Śląsku, do 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a na południu i południowym wschodzie także burze.

0: pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Z domu pan Ignacy wychodził rzadko i na krótko i zwykle kręcił się po ulicach, na których mieszkali jego koledzy albo oficjaliści sklepu. Wówczas jego ciemnozielona algierka lub tabaczkowy surdut, popielate spodnie z czarnym lampasem i wypłowiały cylinder, nade wszystko zaś jego nieśmiałe zachowanie się, zwracały powszechną uwagę. Pan Ignacy wiedział to i coraz bardziej zniechęcał się do spacerów. Wolał przy święcie kłaść się na łóżku i całymi godzinami patrzeć w swoje zakratowane okno, za którym widać było szary mur sąsiedniego domu, ozdobiony jednym, jedynym, również zakratowanym oknem, gdzie czasami stał garnczek masła albo wisiały zwłoki zająca. Lecz im mniej wychodził, tym częściej marzył o jakiejś dalekiej podróży na wieś lub za granicę. Coraz częściej spotykał we snach zielone pola i ciemne bory, po których błąkałby się, przypominając sobie młode czasy. Powoli zbudziła się w nim głucha tęsknota do tych krajobrazów, więc postanowił natychmiast po powrocie Wokulskiego wyjechać gdzieś na całe lato. Choć raz, przed śmiercią, ale na kilka miesięcy, mówił kolegom, którzy nie wiadomo dlaczego uśmiechali się z tych projektów. Dobrowolnie odcięty od natury i ludzi, utopiony w wartkim, ale ciasnym wirze sklepowych interesów, czuł coraz mocniej potrzebę wymiany myśli. A ponieważ jednym nie ufał, inni go nie chcieli słuchać, a Wokulskiego nie było, więc rozmawiał sam ze sobą i w największym sekrecie pisywał pamiętnik. Ze smutkiem od kilku lat uważam, że na świecie jest coraz mniej dobrych subiektów i rozumnych polityków, bo wszyscy stosują się do mody. Skromny subjekt co kwartał ubiera się w spodnie nowego fasonu, w coraz dziwniejszy kapelusz i coraz inaczej wykładany kołnierzyk. Podobnież dzisiejsi politycy co kwartał zmieniają wiarę. Onegdaj wierzyli w Bismarcka, wczoraj w Gambettę, a dziś w Beaconsfielda, który niedawno był Żydkiem. Już widać zapomniano, że w sklepie nie można stroić się w modne kołnierzyki, tylko je sprzedawać, bo w przeciwnym razie gościom zabraknie towaru, a sklepowi gości. Zaś polityki nie należy opierać na szczęśliwych osobach, tylko na wielkich dynastiach. Metternich był taki sławny jak Bismarck, a Palmerston sławniejszy od Beaconsfielda. I któż dziś o nich pamięta? Tymczasem ród Bonapartych trząsł Europą za Napoleona I, potem za Napoleona III, a i dzisiaj, choć niektórzy nazywają go bankrutem, wpływa na losy Francji przez wierne swoje sługi, MacMahona i Ducrota. Zobaczycie, co jeszcze zrobi Napoleonek IV, który po cichu uczy się sztuki wojennej u Anglików. Ale oto mniejsza. W tej bowiem pisaninie chcę mówić nie o Bonapartym, ale o sobie, ażeby wiedziano, jakim sposobem tworzyli się dobrzy subiekci i choć nie uczeni, ale rozsądni politycy. Do takiego interesu nie trzeba akademii, lecz przykładu w domu i w sklepie. Ojciec mój był za młodu żołnierzem, a na starość woźnym w Komisji Spraw Wewnętrznych. Trzymał się prosto jak sztaba, miał nieduże faworyty i wąs do góry, szyję okręcał czarną chustką i nosił srebrny kolczyk w uchu. Mieszkaliśmy na Starym Mieście z ciotką, która urzędnikom prała i łatała bieliznę. Mieliśmy na 4. piętrze 2 pokoiki, gdzie niewiele było dostatków, ale dużo radości, przynajmniej dla mnie. W naszej izdebce najokazalszym sprzętem był stół, na którym ojciec, powróciwszy z biura, kleił koperty, u ciotki zaś pierwsze miejsce zajmowała balia. Pamiętam, że w pogodne dnie puszczałem na ulicy latawce, a w razie słoty wydmuchiwałem w izbie bańki mydlane. Na ścianach u ciotki wisieli sami święci, ale jakkolwiek było ich sporo, nie dorównywali jednak liczbą Napoleonom, którymi ojciec przyozdabiał swój pokój. Był tam jeden Napoleon w Egipcie, drugi pod Wagram, trzeci pod Austerlitz, czwarty pod Moskwą, piąty w dniu koronacji, szósty w apoteozie. Gdy zaś ciotka zgorszona tyloma świeckimi obrazami zawiesiła na ścianie mosiężny krucyfiks, ojciec, ażeby, jak mówił, nie obrazić Napoleona, kupił sobie jego brązowe popiersie i także umieścił je nad łóżkiem. Zobaczysz, niedowiarku, lamentowała nieraz ciotka, że za te sztuki będą cię pławić w smole. I nie da mi cesarz zrobić krzywdy, odpowiadał ojciec. Często przychodzili do nas dawni koledzy ojca, pan Domański, także woźny, ale z komisji skarbu, i pan Raczek, który na Dunaju miał stragan z zieleniną. Prości to byli ludzie, nawet pan Domański trochę lubił anyżówkę, ale roztropni politycy. Wszyscy, nie wyłączając ciotki, twierdzili jak najbardziej stanowczo, że choć Napoleon I umarł w niewoli, ród Bonapartych jeszcze wypłynie. Po pierwszym Napoleonie znajdzie się jakiś drugi, a gdyby i ten źle skończył, przyjdzie następny, dopóki jeden po drugim nie uporządkują świata. Trzeba być zawsze gotowym na pierwszy odgłos, mówił mój ojciec. Bo nie wiecie dnia ani godziny, dodawał pan Domański. A pan Raczek, trzymając fajkę w ustach na znak potwierdzenia, pluł aż do pokoju ciotki. Napluj mi acan w balię, to ci dam, wołała ciotka. Może jej mości dasz, ale ja nie wezmę, mruknął pan Raczek, plując w stronę komina. Cóż to za chamy te całe grenadierzyska, gniewała się ciotka. Jej mości zawsze smakowali ułani, wiem, wiem. Później pan Raczek ożenił się z moją ciotką. Chcąc, ażebym zupełnie był gotów, gdy wybije godzina sprawiedliwości, ojciec sam pracował nad moją edukacją. Nauczył mnie czytać, pisać, kleić koperty, ale nade wszystko musztrować się. Do musztry zapędzał mnie w bardzo wczesnym dzieciństwie, kiedy mi jeszcze zza pleców wyglądała koszula. Dobrze to pamiętam, gdyż ojciec komenderując pół obrotu w prawo albo lewe ramię naprzód, marsz, ciągnął mnie w odpowiednim kierunku za ogon tego ubrania. Była to najdokładniej prowadzona nauka. Nieraz w nocy budził mnie ojciec krzykiem do broni! Musztrował pomimo wymyślań i łez ciotki i kończył zdaniem: Ignaś, zawsze bądź gotów w Jezusie, bo nie wiemy dnia ani godziny. Pamiętaj, że Bonapartów Bóg zesłał, ażeby zrobili porządek na świecie, a dopóty nie będzie porządku ani sprawiedliwości, dopóki nie wypełni się testament cesarza. Nie mogę powiedzieć, ażeby niezachwianą wiarę mego ojca w Bonapartych i sprawiedliwość podzielali dwaj jego koledzy. Nieraz pan Raczek, kiedy mu dokuczył ból w nodze, klnąc i stękając, mówił: wiesz, stary, że już za długo czekamy na nowego Napoleona. Ja siwieć zaczynam i coraz gorzej podupadam, a jego jak nie było, tak i nie ma. Niedługo porobią się z nas dziady pod kościół, a Napoleon po to chyba przyjdzie, ażeby z nami śpiewać godzinki. Znajdzie młodych. Co za młodych? Lepsi z nich przed nami poszli w ziemię, a najmłodsi, diabła warci, już są między nimi i tacy, co o Napoleonie nie słyszeli. Mój słyszał i zapamięta, odparł ojciec, mrugając okiem w moją stronę. Pan Domański jeszcze bardziej upadał na duchu. Świat idzie do gorszego, mówił trzęsąc głową. Wikt coraz droższy, za kwaterę zabraliby ci całą pensję, a nawet co się tyczy anyżówki, i w tym jest szachrajstwo. Dawniej rozweseliłeś się kieliszkiem, dziś po szklance jesteś taki czczy, jakbyś się napił wody. Sam Napoleon nie doczekałby się sprawiedliwości. A na to odpowiedział ojciec: będzie sprawiedliwość, choćby i Napoleona nie stało, ale i Napoleon się znajdzie. Nie wierzę, mruknął pan Raczek. A jak się znajdzie, to co? Spytał ojciec. Nie doczekamy tego. Ja doczekam, odparł ojciec. A Ignaś doczeka jeszcze lepiej. Już wówczas zdania mego ojca głęboko wyrzynały mi się w pamięci, ale dopiero późniejsze wypadki nadały im cudowny, nieomal proroczy charakter.
0: Lalka w Radiu Pogoda.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Około roku 1840 ojciec zaczął niedomagać. Czasami po parę dni nie wychodził do biura, a wreszcie na dobre legł w łóżku. Pan Raczek odwiedzał go co dzień, a raz, patrząc na jego chude ręce i wyżółkłe policzki, szepnął: "Ej, stary, już my chyba nie doczekamy się Napoleona." Na co ojciec spokojnie odparł: "Ja tam nie umrę, dopóki o nim nie usłyszę." Pan Raczek pokiwał głową, a ciotka łzy otarła, myśląc, że ojciec bredzi. Jak tu myśleć inaczej, jeżeli śmierć już kołatała do drzwi, a ojciec jeszcze wyglądał Napoleona? Było już z nim bardzo źle, nawet przyjął ostatnie sakramenta, kiedy w parę dni później wbiegł do nas pan Raczek, dziwnie wzburzony i stojąc na środku izby zawołał: "A wiesz, stary, że znalazł się Napoleon?" "Gdzie?" krzyknęła ciotka. "Już ci, we Francji." Ojciec zerwał się, lecz znowu upadł na poduszki. Tylko wyciągnął do mnie rękę i patrząc wzrokiem, którego nie zapomnę, wyszeptał: "Pamiętaj, wszystko pamiętaj." Z tym umarł. W późniejszym życiu przekonałem się, jak proroczymi były poglądy ojca. Wszyscy widzieliśmy drugą gwiazdę napoleońską, która obudziła Włochy i Węgry. A chociaż spadła pod Sedanem, nie wierzę w jej ostateczne zagaśnięcie. Co mi tam Bismarck, Gambetta albo Beaconsfield? Niesprawiedliwość dopóty będzie władać światem, dopóki nowy Napoleon nie urośnie. W parę miesięcy po śmierci ojca pan Raczek i pan Domański wraz z ciotką Zuzanną zebrali się na naradę. Co ze mną począć? Pan Domański chciał mnie zabrać do swoich biur i powoli wypromować na urzędnika. Ciotka zalecała rzemiosło, a pan Raczek zieleniarstwo. Lecz gdy zapytano mnie, do czego mam ochotę, odpowiedziałem, że do sklepu. "Kto wie, czy to nie będzie najlepsze," zauważył pan Raczek. "A do jakiegoż byś chciał kupca?" "Do tego na podwalu, co ma we drzwiach pałasz, a w oknie kozaka." "Wiem," wtrąciła ciotka. "On chce do Mincla." "Można spróbować," rzekł pan Domański. "Wszyscy przecież znamy Mincla." Pan Raczek na znak zgody plunął aż w komin. "Boże miłosierny," jęknęła ciotka, "ten drap już chyba na mnie pluć zacznie, kiedy brata nie stało. Oj, nieszczęśliwa ja sierota." "Wielka rzecz," odezwał się pan Raczek. "Wyjdź jejmość za mąż, to nie będziesz sierotą." "A gdzież ja znajdę takiego głupiego, co bym nie wziął?" "Hi, może i ja bym się ożenił z jejmością, bo nie ma mnie kto smarować," mruknął pan Raczek, ciężko schylając się do ziemi, ażeby wypukać popiół z fajki. Ciotka rozpłakała się, a wtedy odezwał się pan Domański. "Po co robić duże ceregiele? Jejmość nie masz opieki, on nie ma gospodyni. Pobierzcie się i przygarnijcie Ignasia, a będziecie nawet mieli dziecko. Jeszcze tanie dziecko, bo Mincel da mu wikt i kwaterę, a wy tylko odzież." "E?" spytał pan Raczek, patrząc na ciotkę. "No, oddajcie pierwej chłopca do terminu, a potem może się odważę," odparła ciotka. "Zawsze miałam przeczucie, że marnie skończę." "To i jazda do Mincla," rzekł pan Raczek, podnosząc się z krzesełka. "Tylko jejmość, nie zrób mi zawodu," dodał, grożąc ciotce pięścią. Wyszli z panem Domańskim i może w półtorej godziny wrócili, obaj mocno zarumienieni. Pan Raczek ledwie oddychał, a pan Domański z trudnością trzymał się na nogach, podobno z tego, że nasze schody były bardzo niewygodne. "Cóż?" spytała ciotka. "Nowego Napoleona wsadzili do prochowni," odpowiedział pan Domański. "Nie do prochowni, tylko do fortecy. A-u, a-u," dodał pan Raczek i rzucił czapkę na stół. "Ale z chłopcem co? Jutro ma przyjść do Mincla z odzieniem i bielizną," odrzekł pan Domański. "Nie do fortecy a-u, a-u, tylko do ham, czy ham, bo nawet nie wiem." "Zwariowaliście, pijaki," krzyknęła ciotka, chwytając pana Raczka za ramię. "Tylko bez poufałości?" oburzył się pan Raczek. "Po ślubie będzie poufałość. Teraz ma przyjść do Mincla jutro z bielizną i odzieniem. Nieszczęsny Napoleonie." Ciotka wypchnęła za drzwi pana Raczka, potem pana Domańskiego i wyrzuciła za nimi czapkę. "Precz mi stąd, pijaki!" "Wiwat Napoleon!" zawołał pan Raczek, a pan Domański zaczął śpiewać. Przechodniu, gdy w tę stronę zwrócisz swoje oko, przybliż się i rozważaj ten napis głęboko. Przybliż się i rozważaj ten napis głęboko. Głos jego stopniowo cichnął, jakby zagłębiając się w studni, potem umilkł na schodach, lecz znowu doleciał nas z ulicy. Po chwili zrobił się tam jakiś hałas, a gdy wyjrzałem oknem, zobaczyłem, że pana Raczka policjant prowadził do ratusza. Takie to wypadki poprzedziły moje wejście do zawodu kupieckiego. Sklep Mincla znałem od dawna, ponieważ ojciec wysyłał mnie do niego po papier, a ciotka po mydło. Zawsze biegłem tam z radosną ciekawością, ażeby napatrzeć się wiszącym za szybami zabawkom. O ile pamiętam, był tam w oknie duży kozak, który sam przez się skakał i machał rękoma, a we drzwiach bęben, pałasz i skórzany koń z prawdziwym ogonem. Wnętrze sklepu wyglądało jak duża piwnica, której końca nigdy nie mogłem dojrzeć z powodu ciemności. Wiem tylko, że po pieprz, kawę i liście bobkowe szło się na lewo do stołu, za którym stały ogromne szafy, od sklepienia do podłogi napełnione szufladami. Papier zaś, atrament, talerze i szklanki sprzedawano przy stole na prawo, gdzie były szafy z szybami, a pomydło i krochmal szło się w głąb sklepu, gdzie było widać beczki i stosy pak drewnianych. Nawet sklepienie było zajęte. Wisiały tam długie szeregi pęcherzy, naładowanych gorczycą i farbami, ogromna lampa z daszkiem, która w zimie paliła się cały dzień, sieć pełna korków do butelek, wreszcie wypchany krokodylek, długi, może na półtora łokcia. Właścicielem sklepu był Jan Mincel, starzec z rumianą twarzą i kosmykiem siwych włosów pod brodą. W każdej porze dnia siedział on pod oknem na fotelu obitym skórą, ubrany w niebieski barchanowy kaftan, biały fartuch i takąż szlafmycę. Przed nim na stole leżała wielka księga, w której notował dochód, a tuż nad jego głową wisiał pęk dyscyplin, przeznaczonych głównie na sprzedaż. Starzec odbierał pieniądze, zdawał gościom resztę, pisał w księdze, niekiedy drzemał, lecz pomimo tylu zajęć z niepojętą uwagą czuwał nad biegiem handlu w całym sklepie. On także dla uciechy przechodniów ulicznych od czasu do czasu pociągał za sznurek skaczącego w oknie kozaka i on wreszcie, co mi się najmniej podobało, za rozmaite przestępstwa karcił nas jedną z pęka dyscyplin. Mówię nas, bo było nas trzech kandydatów do kary cielesnej. Ja, tudzież dwaj synowcy starego, Franz i Jan Minclowie. Czujności pryncypała i jego biegłości w używaniu sarniej nogi doświadczyłem zaraz na trzeci dzień, po wejściu do sklepu. Franz odmierzył jakiejś kobiecie za 10 groszy rodzynków. Widząc, że jedno ziarno upadło na kontuar, stary miał w tej chwili oczy zamknięte, podniosłem je nieznacznie i zjadłem. Chciałem właśnie wyjąć pestkę, która wcisnęła mi się między zęby, gdy uczułem na plecach coś, jakby mocne dotknięcie rozpalonego żelaza. A, szelma! Wrzasnął stary Mincel i nim zdałem sobie sprawę z sytuacji, przeciągnął po mnie jeszcze parę razy dyscyplinę od wierzchu głowy do podłogi. Zwinąłem się w kłębek z bólu, lecz od tej pory nie śmiałem wziąć do ust niczego w sklepie. Migdały, rodzynki, nawet rożki miały dla mnie smak pieprzu. Urządziwszy się ze mną w taki sposób, stary zawiesił dyscyplinę na pęku, wpisał rodzynki i z najdobroduszniejszą miną począł ciągnąć za sznurek kozaka. Patrząc na jego półuśmiechniętą twarz i przymrużone oczy, prawie nie mogłem wierzyć, że ten jowialny staruszek posiada taki zamach w ręku. I dopiero teraz spostrzegłem, że ów kozak, widziany z wnętrza sklepu, wydaje się mniej zabawnym niż od ulicy.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
7: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
6: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
1: Została ostatnia reklama.
4: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
3: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Sklep nasz był kolonialno-galanteryjno-mydlarski. Towary kolonialne wydawał gościom Franz Mincel, młodzieniec 30-kilkuletni z rudą głową i zaspaną fizjognomią. Ten najczęściej dostawał dyscypliną od stryja, gdyż palił fajkę, późno wchodził za kontuar, wymykał się z domu po nocach, a nade wszystko niedbale ważył towar. Młodszy zaś Jan Mincel, który zawiadywał galanterią i obok niezgrabnych ruchów odznaczał się łagodnością, był znowu bity za wykradanie kolorowego papieru i pisywanie na nim listów do panien. Tylko August Katz, pracujący przy mydle, nie ulegał żadnym surowcowym upomnieniom. Mizerny ten człeczyna odznaczał się niezwykłą punktualnością. Najraniej przychodził do roboty, krajał mydło i ważył krochmal jak automat, jadł, co mu podano, w najciemniejszym kącie sklepu, prawie wstydząc się tego, że doświadcza ludzkich potrzeb. O 10 wieczorem gdzieś znikał. W tym otoczeniu upłynęło mi 8 lat, z których każdy dzień był podobny do wszystkich innych dni, jak kropla jesiennego deszczu do innych kropli jesiennego deszczu. Wstawałem rano o 5, myłem się i zamiatałem sklep. O 6 otwierałem główne drzwi tudzież okiennice. W tej chwili gdzieś z ulicy zjawiał się August Katz, zdejmował surdut, kładł fartuch i milcząc stawał między beczką mydła szarego a kolumną ułożoną z cegiełek mydła żółtego. Potem drzwiami od podwórka wbiegał stary Mincel, mrucząc Morgen, poprawiał szlafmycę, dobywał z szuflady księgę, wciskał się w fotel i parę razy ciągnął za sznurek kozaka. Dopiero po nim ukazywał się Jan Mincel i ucałowawszy stryja w rękę, stawał za swoim kontuarem, na którym podczas lata łapał muchy, a w zimie kreślił palcem albo pięścią jakieś figury. Franca zwykle sprowadzano do sklepu. Wchodził z oczyma zaspanymi, ziewający, obojętnie całował stryja w ramię i przez cały dzień skrobał się w głowę w sposób, który mógł oznaczać wielką senność lub wielkie zmartwienie. Prawie nie było ranka, ażeby stryj, patrząc na jego manewry, nie wykrzywiał mu się i nie pytał – no, a gdzie ty, szalma, latała? Tymczasem na ulicy budził się szmer i za szybami sklepu coraz częściej przesuwali się przechodnie. To służąca, to drwal, jejmość w kapturze, to chłopak od szewca, to jegomość w rogatywce – szli w jedną i drugą stronę jak figury w ruchomej panoramie. Środkiem ulicy toczyły się wozy, beczki, bryczki, tam i na powrót. Coraz więcej ludzi, coraz więcej wozów, aż nareszcie utworzył się jeden wielki potok uliczny, z którego co chwilę ktoś wpadał do nas za sprawunkiem. Pieprzu za trojaka, proszę funt kawy, niech pan da ryżu, pół funta mydła, za grosz liści bobkowych. Stopniowo sklep zapełniał się po największej części służącymi i ubogo odzianymi jejmościami. Wtedy Franz Mincel krzywił się najwięcej. Otwierał i zamykał szuflady, obwijał towar w tutki z szarej bibuły, wbiegał na drabinkę, znowu zwijał, robiąc to wszystko z żałosną miną człowieka, któremu nie pozwalają ziewnąć. W końcu zbierało się takie mnóstwo interesantów, że i Jan Mincel, i ja musieliśmy pomagać Francowi w sprzedaży. Stary wciąż pisał i zdawał resztę, od czasu do czasu dotykając palcami swojej białej szlafmycy, której niebieski kutasik zwieszał mu się nad okiem. Czasem szarpnął kozaka, a niekiedy z szybkością błyskawicy zdejmował dyscyplinę i ćwiknął nią którego ze swych synowców. Nader rzadko mogłem zrozumieć, o co mu chodzi. Synowcy bowiem niechętnie objaśniali mi przyczyny jego popędliwości. Około 8 napływ interesantów zmniejszał się. Wtedy w głębi sklepu ukazywała się gruba służąca z koszem bułek i kubkami. Franc odwracał się do niej tyłem, a za nią matka naszego pryncypała, chuda staruszka w żółtej sukni, w ogromnym czepcu na głowie z dzbankiem kawy w rękach. Ustawiwszy na stole swoje naczynie, staruszka odzywała się schrypniętym głosem Guten Morgen, meine Kinder, der Kaffee ist schon fertig. I zaczynała rozlewać kawę w białe, fajansowe kubki. Wówczas zbliżał się do niej stary Mincel i całował ją w rękę, mówiąc Guten Morgen, meine Mutter, za co dostawał kubek kawy z 3 bułkami. Potem przychodził Franz Mincel, Jan Mincel, August Katz, a na końcu ja. Każdy całował staruszkę w suchą rękę, porysowaną niebieskimi żyłami, każdy mówił Gut morgen, Großmutter. I otrzymywał należny mu kubek, tudzież trzy bułki. A gdyśmy z pośpiechem wypili naszą kawę, służąca zabierała pusty kosz i zamazane kubki, staruszka swój dzbanek i obie znikały. Za oknem wciąż toczyły się wozy i płynął w obie strony potok ludzki, z którego co chwila odrywał się ktoś i wchodził do sklepu. Proszę krochmalu, dać migdałów za dziesiątkę, lukrecji za grosz, szarego mydła. Około południa zmniejszał się ruch za kontuarem towarów kolonialnych, a za to coraz częściej zjawiali się interesanci po stronie prawej sklepu u Jana. Tu kupowano talerze, szklanki, żelazka, młynki.

0: niedzielę bywał w sklepie. Rano modlił się, a około południa kazał mi przychodzić do siebie na pewien rodzaj lekcji. Sag mir, powiedz mi, was ist das? Co to jest? Das ist Schublade. To jest szuplada. Zobacz, co jest w tę szupladę. Es ist Zimt. To jest cynamon. Do czego potrzebuje się cynamon? Do zupy, do leguminy potrzebuje się cynamon. Co to jest cynamon? Jest taki kora z jedne drzewo. Gdzie mieszka taki drzewo cynamon? W Indii mieszka taki drzewo. Patrz na globus, tu leży Indii. Daj mnie za dziesiątkę cynamon. O, dusz pic bób. Jak tobie dam 10 razy dyscyplin, ty będziesz wiedział, ile sprzedać za 10 groszy cynamon. W ten sposób przechodziliśmy każdą szufladę w sklepie i historię każdego towaru. Gdy zaś Mincel nie był zmęczony, dyktował mi jeszcze zadania rachunkowe, kazał sumować księgi albo pisywać listy w interesach naszego sklepu. Mincel był bardzo porządny. Nie cierpiał kurzu, ścierał go z najdrobniejszych przedmiotów. Jednych tylko dyscyplin nigdy nie potrzebował okurzać dzięki swoim niedzielnym wykładom buchalterii, geografii i towaroznawstwa. Powoli, w ciągu paru lat, tak przywykliśmy do siebie, że stary Mincel nie mógł obejść się beze mnie, a ja nawet jego dyscypliny począłem uważać za coś, co należało do familijnych stosunków. Pamiętam, że nie mogłem utulić się z żalu, gdy raz zepsułem kosztowny samowar, a stary Mincel zamiast chwytać za dyscyplinę odezwał się: co ty zrobila, Ignac? Co ty zrobila? Wolałbym dostać cięgi wszystkimi dyscyplinami, aniżeli znowu, kiedy usłyszeć ten drżący głos i zobaczyć wylęknione spojrzenie pryncypała.
1: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Została ostatnia reklama.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama. Radio Pogoda, dzień dobry w niedzielę. Teraz wiadomości, a za chwilę zaczynamy naszą specjalną wakacyjną audycję.
9: Śledczy czekają, by przesłuchać zatrzymanego 65-latka. Służby znów apelują o ostrożność nad wodą. Lewica rusza w tournée po kraju.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
9: Miriam Lipińska, 65-letni mąż kobiety, która w piątek została znaleziona martwa w domu w Borkowie pod Kielcami, jest już w rękach policji. Zatrzymano go dziś nad ranem. Wszystko wskazuje na to, że był ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą. Na razie nie można go jednak przesłuchać.
10: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
9: Mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas. Uważajcie nad wodą, apelują służby, bo tylko wczoraj utonęły dwie osoby, a od początku czerwca już 73. A zdecydowana większość ofiar wody to mężczyźni, mówi Marek Frąckowiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
11: Ta tendencja właściwie od bardzo wielu lat utrzymuje się podobnie. Wypływają zbyt daleko, a potem tracą siły i nie mogą już wrócić, później toną.
9: Najtragiczniejsza do tej pory była zeszła niedziela. Utonęło wtedy aż 17 osób. Lewica rusza w letnią trasę po Polsce pod hasłem Lewica dowozi. To przedsmak kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
12: Jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też dzisiaj z jasnym przekazem. Nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, ale też tolerancyjna? Czy to będzie Polska brunatna?
13: Chcemy rozmawiać z wami o was, o waszym życiu, o waszych kłopotach i o waszych marzeniach.
9: Mówili wicepremier Krzysztof Gawkowski i ministra Katarzyna Kotula. Na początek politycy lewicy odwiedzą dziś Kujawsko-Pomorskie. Długie siedzenie to większe ryzyko raka, ustalili naukowcy z Glasgow. Jak się okazuje, każda dodatkowa godzina długotrwałego, nieprzerwanego siedzenia w ciągu dnia wiąże się aż z 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu raka. Recepta na to jest bardzo prosta. Wystarczy zastąpić jedną godzinę siedzenia dziennie lekką aktywnością fizyczną, by to ryzyko zmniejszyć.
14: Radio Pogoda.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
7: Pogoda.
9: Słońca dziś nie zabraknie, ale w całym kraju niebo chwilami będzie się chmurzyć, może przelotnie popadać deszcz, a na południu i południowym wschodzie także zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Podlasiu i Śląsku, do 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
8: Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk. Dzisiaj jest niedziela, 5 dzień lipca i to będzie pierwsza z wielu niedziel, które spędzimy z płytą na lata. Wybraliśmy kilka long playów na te wakacje i będziemy opowiadać o nich dla Państwa specjalnie i oczywiście będziemy tych płyt słuchać, strona A, strona B, czasem jakieś dodatkowe utwory. Dzisiaj to będzie fantastyczna płyta i od tego zaczynamy album studyjny Krzysztofa Krawczyka zatytułowany Rysunek na szkle. Pierwsze wydanie w 1976 roku. Już za chwileczkę pierwsza piosenka z tej płyty, a później druga, trzecia i tak do 12 razy sztuka. Na płycie pokazało się 10 utworów, ale wybraliśmy dla Państwa jeszcze dwa, o czym będzie oczywiście w trakcie tej audycji. Bardzo serdecznie zapraszam. Tego w Radiu Pogoda jeszcze nie było, żebyśmy grali w long playe, ale podczas tegorocznych wakacji będzie.
7: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Kobieta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Rysunek na szkle. Płyta Krzysztofa Krawczyka z 1976 roku. Z odkładki uśmiecha się amant Krzysztof Krawczyk. Zresztą o tej okładce jeszcze będziemy mówić dzisiaj w Radiu Pogoda i w naszym programie Płyta na lata, ale teraz pora zacząć. Zaczynamy, bo tak zaczyna się ta płyta. Strona A, utwór pierwszy, Rysunek na szkle. Wiedzieli Państwo, że muzykę do tej piosenki napisał sam Krzysztof Krawczyk? Swoją drogą, nie wszyscy też wiedzą, że świetnie grał na gitarze i robił to od czasu do czasu. No i właśnie akurat do tego wielkiego przeboju napisał muzykę. Słowa stworzył Janusz Kondratowicz, a ten tytułowy rysunek na szkle to tak zwana metafora nietrwałości, relacji i przemijania, które można łatwo zamazać lub rozbić. Mówi się, że ta piosenka ostatecznie odcięła Krzysztofa Krawczyka od wizerunku wokalisty Trubadurów i no tak jakby ugruntowała jego pozycję jako solisty na rynku muzycznym. Piosenka nie wygrała Opola, chyba tylko przypadkiem, ale to właśnie tam zaznaczyła swoją obecność Krzysztofa Krawczyka jako wielkiej gwiazdy. No i była ta piosenka faworytką publiczności i także przedstawicieli mediów, bo dostała nagrodę dziennikarzy. Bardzo serdecznie zapraszamy. Rysunek na szkle, Krzysztof Krawczyk w Płycie na lata.
0: Płyta na lata.

0: Radio Pogoda w niedzielę. Nie wiem, od której rano słuchają Państwo Radia Pogoda, ale jeżeli od wczesnych godzin porannych, to pewnie Państwo zauważyli, że czytamy lalkę. Nie bez powodów. Tak będzie przez całe wakacje, no bo jesienią aż dwie produkcje z lalką związane ujrzą światło dzienne, wejdą na ekrany. Jedna i druga produkcja ma być niesamowita, więc przypomnijmy sobie po prostu tę lekturę, która okej, jest lekturą szkolną, ale po prostu jest świetną powieścią obyczajową. Tak będzie w każdą niedzielę. Wcześnie rano, a po 10:00 zaczęła nam się Płyta na lata i za chwilę o niej będziemy mówić.
1: Płyta na lata. Krzysztof Krawczyk. Rysunek na szkle. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Proponuje Asia Kruk.
1: Pora na utwór numer 2 z dzisiejszej płyty na lata. Przypomnijmy, to Krzysztof Krawczyk i Rysunek na szkle, album z 1976 roku. Piosenka numer 2 na tej płycie to Pogubiłem drogi. Balladowa, refleksyjna, takie oblicze Krzysztofa Krawczyka. Rzadziej się to przypomina w stacjach radiowych niż te wszystkie skoczne hity, których także nie brakuje w Radiu Pogoda, ale akurat mamy takie miejsce, że przypomnimy tę piosenkę już za chwilę. Krzysztof Krawczyk, no tak jak już powiedziałam wcześniej, miał wiele twarzy. Kiedyś w Radiu Pogoda pokazał tę swoją twarz taką serdeczną, taką otwartą. Proszę posłuchać, co powiedział kiedyś na naszej antenie.
2: Jakbym był cesarzem Rzymu, to bym od razu zrobił dla wszystkich słuchaczy w Koloseum jakiś duży bankiet, bo ja bardzo lubię karmić ludzi.
1: Ja sobie nawet wyobrażam taką biesiadę, taką prywatkę. Nie dojdzie to do skutku, ale przecież mamy wspomnienia i najpiękniejsze melodie także w wykonaniu naszej ukochanej gwiazdy, wielkiej gwiazdy Radia Pogoda, Krzysztofa Krawczyka. Pogubiłem drogi.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Wspominamy dzisiaj cały pełny longplay, całą pełną płytę. Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka z 1976 roku. Państwo też pięknie mówią o naszej gwieździe, kochają Państwo Krzysztofa Krawczyka i prezentują nam przez telefon 22 444 40 04 niesamowite historie związane właśnie z naszą gwiazdą.
2: Kasia, znamy słowa. Chciałam Państwu opowiedzieć przygodę, jaką przeżyłam, chodząc do tak zwanej gazbudy w Kluczborku w 73 roku. Jako przewodnicząca szkoły musiałam coś załatwić w Domu Kultury, już teraz nie pamiętam co. Wchodzę na korytarz, a tam kto? Pan Krzysztof Krawczyk. A że jestem taka bezpośrednia i się niczego nie boję, więc od razu mówię: o, mój ulubiony piosenkarz, a może by pan u nas w szkole wystąpił? I wyobraźcie sobie Państwo, że pan Krzysztof Krawczyk dał nam godzinny koncert za darmo w zespole szkół w Kluczborku, gdzie było technikum ekonomiczne, technikum administracyjne, do którego ja chodziłam, i technikum gastronomiczne. To było coś niesamowitego. Pozdrawiam wszystkich. Pa!
1: Bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się tym wspomnieniem. Jest piękne. Już za chwilę kolejna piosenka z płyty Krzysztofa Krawczyka, Rysunek na szkle, a będzie to piosenka Byle łza. Ta najpiękniejsza melodia zabrzmi dosłownie za chwilę, a do tego longplaya wracamy po godzinie 11.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk. Radio Pogoda.

0: razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem.
1: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Reklama.

że prawdziwsze są sny, którym można zawierzyć, o, bo nie znaczą już nic. We śnie z nagła olśnienie, wnet przystroi cień snów.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił. Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
3: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
4: Tak, szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
13: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do albumu Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka. Opowieści także Państwa o kolejnych piosenkach z tej płyty. A teraz najważniejsze wiadomości o 11.
15: Czy jest szansa na tańsze paliwa? Za chwilę odpowiedź. Śledztwo w sprawie masowego śnięcia ryb na Dolnym Śląsku. Hubert Hurkacz powalczy dziś o ćwierćfinał Wimbledonu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
15: Miriam Lipińska. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex.
16: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
15: A teraz to właśnie ceny ropy na światowych rynkach i kurs złotego do dolara decydują o cenach paliw. Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. Wodę spuszczono na czas remontu zapory. W sumie wyłowiono kilkanaście ton martwych ryb. To prawdziwa katastrofa ekologiczna na rzece Bóbr w tym rejonie. I właśnie przestępstwa ekologicznego dotyczy śledztwo, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
17: Chodzi tutaj o zanieczyszczenie wody w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody.
15: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Właściciel zapory Tauron Ekoenergia zapewnia, że działa zgodnie z prawem i ma na to stosowną dokumentację. I na koniec sport. W Londynie już tylko Hubert Hurkacz został na placu bojów. Jest ostatnim naszym reprezentantem w singlu na Wimbledonie. Dzisiaj jego celem jest awans do ćwierćfinału. Zmierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Hubi liczy na dobre spotkanie.
18: To, co robimy z sztabem całym, z nad czym pracujemy, przynosi korzyści, także cieszę się, że robiliśmy ten krok do przodu i mam nadzieję zagrać kolejny dobry mecz.
15: Początek pojedynku Hurkacz-Struff mniej więcej o 15. To będzie ich piąte starcie. Bilans bilans dotychczasowych spotkań daje remis, choć dwa ostatnie wygrał Polak.

0: Pogoda.
1: Przelotny deszcz możliwy w całym kraju, do tego burze na południu i południowym wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Podlasiu i Śląsku, 22 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 23 w Lubuskiem.

Radio Pogoda, Asia Kruk, dzień dobry. Niedziela, 5 lipca. Jak Państwu mija dzień? Mam nadzieję, że na słuchaniu Radia Pogoda. Proszę zrobić głośniej w tej godzinie także 3 piosenki z albumu Rysunek na szkle w ramach audycji Płyta na lata. Wykonanie oczywiście Krzysztof Krawczyk. Rok wydania 1976. Pamiętają Państwo, co Państwo oprócz słuchania Krzysztofa Krawczyka robili w tym roku? Być może do tego wrócimy, a już za chwileczkę zagramy kolejne 3 utwory. Jeden z nich zaśpiewała także Danuta Rin. No tak, tak, tak, tak, tak. Pięknie to brzmi, ale tuż przed godziną 12 jednak będzie wykonanie Krzysztofa Krawczyka.

0: lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Radio Pogoda, a w nim Krzysztof Krawczyk i cały long play Rysunek na szkle. Przed nami piosenka Tylko ja nie będę już taki sam. Wyjątkowa piosenka napisana w 1976 roku. To piosenka o miłości. Swego czasu bardzo chętnie dedykowana w koncertach życzeń różnego rodzaju. Niby estradowa, ale jednocześnie nostalgiczna. Taki dwojaki klimat był w latach 70., jeśli chodzi o polską muzykę rozrywkową. Fajnie, że przetrwała do dzisiaj i bardzo dobrze, że możemy prezentować Państwu piosenki z albumu Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka. Proszę bardzo, tylko ja nie będę już taki sam. Komu Państwo dziś zadedykowaliby tę najpiękniejszą melodię?

0: słuchają Państwo Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do Płyty na lata. Album Krzysztofa Krawczyka, Rysunek na szkle, i będzie kolejna piosenka Byle było tak, ale to za czas jakiś. Natomiast uprzejmie przypominam, że pierwsze 2000 zł w zabawie Fundusz Czasów Pogodowych znalazło swojego właściciela. Kto pojedzie na wymarzone w czasy za pieniądze z Radia Pogoda?
1: Pani Doroto, no, wygrywa Pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
2: Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona. No i fajnie się tak bawić.
1: Pani Doroto, na co pójdą te pieniądze?
2: Z mężem we wrześniu wybieramy się do Świnoujścia i będziemy szaleć.
1: Świetnie, świetnie. Proszę zabrać ze sobą Radio Pogoda w aplikacji i słuchać i cieszyć się wygraną i cieszyć się swoimi wakacjami.
2: Już się cieszymy.
0: Tak było w ostatni piątek, no ale przecież proszę Państwa, nowy tydzień, nowe rozdanie. W najbliższy piątek też do zdobycia 5000 zł i tak ogólnie do 9 razy sztuka. Proszę się zgłaszać do naszej zabawy przez stronę www.radiopogoda.pl. Najważniejsze jest to, że z tej zabawy nikt nie odchodzi bez nagrody. Wszyscy dostają prezenty. Gorąco zapraszam.
3: Radio Pogoda.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Została ostatnia reklama.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

0: płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Prezentujemy dzisiaj rysunek na szkle z 1976 roku w wykonaniu oczywiście Krzysztofa Krawczyka. No i to będzie szlagier. Byle było tak. Państwo doskonale znają i kochają tę piosenkę. Proszę sobie wyobrazić, że ona o mało co by nie powstała, ponieważ poeta, który pisał tekst, Andrzej Ignatowski, nie zdążył na czas dostarczyć tego pełnego tekstu, więc za pierwszym razem w studiu nagrywano taką wersję prowizoryczną. No ale jednocześnie ostateczny tekst powstawał w trakcie nagrywania. No i na płycie znalazła się ta piosenka już w takim ostatecznym, pięknym kształcie. Państwo zresztą bardzo często wybierają sobie tę piosenkę w moich najpiękniejszych melodiach audycji, którą też znają Państwo z anteny Radia Pogoda. Powody wyborów są na przykład takie.
2: Ta piosenka mi po prostu szczególnie się spodobała, szczególnie mam do niej taki sentyment. Może dlatego, że pierwszy raz jak pojechałem na wakacje, to w domku, który wybraliśmy w Międzyzdrojach, pani, taka starsza pani, i ona cały czas, tam nie wiem, czy miała płyt, chyba całą taką kolekcję pana Krzysztofa Krawczyka, i wszystkie muzyki grały pana Krzysztofa, a ta chyba leciała z 10 razy. I dlatego, że ona mi tak, wie pani, w głowie jakby za przeproszeniem została, tak, to do dzisiaj tą muzykę słucham.
1: To wzruszające niezwykle. Posłuchajmy. Byle było tak.
0: Płyta na lata.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Radio Pogoda i czas na kolejną najpiękniejszą melodię z albumu Rysunek na szkle z 1976 roku, a ta piosenka, która słyszeli to Państwo kilkadziesiąt minut temu być może, została zaśpiewana także przez Danutę Rin. No ale to w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka stała się ona absolutnym hitem, a wiedzą Państwo, że powstała w zaledwie 15 minut w pokoju hotelowym, kiedy autor tekstu, satyryk Tadeusz Drozda, spieszył się na spotkanie. Mało tego, pan Drozda pisał ten utwór z myślą o Jerzym Połomskim. Albo dla kabaretu. No ale kiedy Krzysztof Krawczyk zobaczył ten tekst na stole, zachwycił się, porwał kartkę i powiedział: ja to zaśpiewam, ja to zaśpiewam. No i jak zaśpiewał, za chwilę to usłyszymy, to będzie jedna z dwóch piosenek Parostatek. Dzisiaj w audycji Płyta na lata w Radiu Pogoda. Ta druga wersja będzie tuż przed 14 i to będzie wersja koncertowa z Opola. Ale na razie o tym psza. Słuchamy już za chwilę Parostatku w wersji albumowej.
0: Płyta na lata. Krzysztof Krawczyk. Rysunek na szkle.

Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrenę.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

kółeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma janku, mamy ciepły pies, cichy kąt, nie ma janku, mamy, kto nie wierzy, robi

0: jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany, kto nie wierzy, robi błąd.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
7: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
8: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Trawisto.
15: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Reklama.
16: Słuchają Państwo Radia Pogoda w niedzielę. Jest południe, zapraszamy na wiadomości, a później wracamy do płyty na lata.
17: Poszukiwania po śmiertelnym wypadku w Świętokrzyskiem. Strzelanina w Nowym Jorku, są zabici i ranni. A na koniec o Bibliotece Przyszłości. Do jej księgozbioru będzie można zajrzeć dopiero za prawie 100 lat.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
17: Miriam Lipińska. Policja szuka osoby, która mogła zbiec z miejsca śmiertelnego wypadku. Doszło do niego dziś nad ranem niedaleko Staszowa we wsi Wólka Żabna w Świętokrzyskiem. W wyniku dachowania auta zginął 22-latek, a 4 inne młode osoby trafiły do szpitala. Policjanci podejrzewają, że w samochodzie mogła być też jeszcze jedna osoba. Według świadków uciekła jeszcze przed przybyciem służb. Trwają jej poszukiwania. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego dziś rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Na razie trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał stan jego zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
18: Mężczyzna był zaskoczony widokiem policjantów, był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
17: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Za granicą co najmniej 8 osób, w tym 4 dzieci, zostało postrzelonych w dzielnicy Coney Island w Nowym Jorku. Jedna z rannych osób jest w stanie krytycznym. Nie wiadomo, czy zdarzenie miało związek z obchodami Dnia Niepodległości USA. I na koniec biblioteka, w której książki będzie można przeczytać dopiero w przyszłym wieku. W norweskim Oslo gromadzone są niepublikowane wcześniej rękopisy książek wybitnych pisarzy, a zgodnie z założeniem teksty będą trafiać do Future Library co roku przez 100 lat, a wydane zostaną dopiero w 2114 roku na papierze z drzew, zasadzonych specjalnie w tym celu. Biblioteka przyszłości ma być odpowiedzią na krótkowzroczność współczesnego świata.

0: Pogoda.
1: Mamy kolejny dzień z umiarkowanymi temperaturami. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku i w Małopolsce, 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 23 w Lubuskiem. Do tego pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, a na południu i południowym wschodzie także zagrzmi.

Dzień dobry, tu Radio Pogoda, Asia Kruk, kłaniam się. No już mamy popołudnie. Kiedy ten czas mija, to nie wiem. Ale przy dobrej muzyce zawsze szybko i przyjemnie. Płyta na lata. Dziś do 14. Krzysztof Krawczyk, Rysunek na szkle, album z 1976 roku. Posłuchamy kolejnych trzech utworów z tej płyty. Już za chwilę jedna z takich piosenek, które słyszymy nieczęsto, ale dzisiaj jest taki wyjątkowy moment, kiedy brzmią wszystkie utwory z albumu, o którym przed chwilą powiedziałam. Będą Państwo z nami? Zapraszam.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Dzisiaj na tapecie mamy Rysunek na szkle, album z 1976 roku, wykonanie Krzysztof Krawczyk. I tam na tym albumie oczywiście te największe hity, które znamy, pamiętamy i gramy najczęściej do dzisiaj, ale też kilka utworów, których być może Państwo nie znają. To znaczy fani Krzysztofa Krawczyka znają wszystkie piosenki. Ale ja na przykład zupełnie o tej piosence, którą zagramy, już za chwilę zapomniałam. A to Ulica Zwykłych Spraw. I jak twierdził kiedyś w wywiadzie Krzysztof Krawczyk, ta piosenka nawiązuje do momentów z młodości artysty. Młodości spędzonej w Łodzi. Czy to tam jest ta Ulica Zwykłych Spraw? Czy to tam się żyje tak naprawdę prawdziwym, takim fizjologicznym życiem? Posłuchajmy tego tekstu, jest naprawdę przepiękny, już za chwilę w Radiu Pogoda, ale i Państwo dzwonią do nas i pięknie o Krzysztofie Krawczyku opowiadają. To musi być miłość.
2: Chciałam serdecznie podziękować za Krzysztofa Krawczyka. Zawsze, ile razy słyszę, natychmiast poprawia mi się nastrój, robi mi się przyjemniej, milej, radośniej. I jestem Państwu naprawdę wdzięczna, że sprawiacie nam taką przyjemność, taką radość swoimi piosenkami.
1: Bardzo dziękuję, sami Państwo słyszą. Płyta na lata Krzysztofa Krawczyka z 76 roku i już za chwilę Ulica Zwykłych Spraw. Płyta na lata.

0: no, no, no, no, no. Radio Pogoda, jak to miło, że jest niedziela i nie musimy mierzyć się z czasem. Nie musimy go po prostu liczyć. Zupełnie inaczej jest w poniedziałek. Tu każda minuta, każde pół minuty nawet się liczy. I od tego jest Radio Pogoda i pogodny poranek w Radiu Pogoda. Próbujemy Państwa obudzić w dobrym nastroju, świetną muzyką, super nagrodami, w fajnym konkursie. Krzyżówka, proszę Państwa, odbywa się na dwóch poziomach, bo codziennie od poniedziałku do piątku na antenie Radia Pogoda, pogodna krzyżówka po godzinie 8. No i w tym wymiarze internetowym, jeżeli wolą Państwo na krzyżówkę patrzeć, żeby ją rozwiązywać, to zapraszamy serdecznie. Zagadki co prawda codziennie pojawiają się na antenie, ale mogą Państwo rozwiązania wpisywać w taki diagram, który znajdą Państwo na stronie www.radiopogoda.pl. Nagrody czekają. Od jutra też będziemy rozdawać bidony na wodę. Jakże przydatne latem.
1: Radio Pogoda.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Buongiorno!
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Została ostatnia reklama.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: Asia Kruk.
1: Są takie momenty w Radiu Pogoda, kiedy dotykamy czegoś nieznanego, chociaż doskonale znanego, ale może troszeczkę zapomnianego. Po to jest Płyta na Lata, czyli w Radiu Pogoda przez całe wakacje gramy w każdą niedzielę od 10 do 14 pełne albumy dla Państwa, naszych największych artystów. Dzisiaj Krzysztof Krawczyk i kolejna piosenka, to już strona B, kolejna piosenka z płyty Rysunek na szkle z 1976 roku i teraz znowu będziemy się wzruszać. Spóźniłem się o kilka lat. Do kogo mógł tak śpiewać Krzysztof Krawczyk? Nie wiemy tego, pozostaje to tylko w naszych domysłach. Ja natomiast chciałabym Państwu przypomnieć, co pamiętam to doskonale. W listopadzie w 2018 roku wielki przyjaciel Krzysztofa Krawczyka i jego kolega z zespołu Trubadurzy Marian Lichtman mówił o przyjaźni z Krzysztofem Krawczykiem.
2: No mamy przecież to braterstwo krwi z Krzysiem Krawczykiem, no.
3: Że przecięte?
2: Tak, no, tylko że...
3: To takie chłopackie bardzo.
2: Tak, bo on czytał dużo indiański, o Indianach. Mówię, Marianie, tyle lat się przyjaźnimy, byliśmy młodzi, mieliśmy wtedy po 19 lat. Mówi, słuchaj, no trzeba jakoś to zrobić, żebyśmy byli rodziną. No to...
3: Ale no
2: ja mówię, jak to można przecież? Mówi, ja mam pomysł jaki. Weźliśmy do bramy na ulicy Piotrkowskiej, przecież taką żyletkę miał. Mówi, ty mi zrób takie... krzyżyk, a ja się tak delikatnie, bo się bałem, że ta krew będzie mu tryskała.
3: Tak.
2: I tak mówi, musiałem parę razy poprawiać, no. A on mi tak od razu, tak odważnie, bo on był...
3: Odważny.
2: Tak, odważny. I tak, tak, bo tak się staliśmy rodziną, można.
1: Ja wiem, że wszyscy, jak byliśmy mali, to robiliśmy takie rzeczy. I jak się okazało, pan Krawczyk z panem Lichtmanem też zawiązali taką niesamowitą więź. Spóźniłem się o kilka lat. Kolejna piosenka z albumu Rysunek na szkle.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Kolejnym utworem z naszego dzisiejszego albumu w Płycie na lata to album Krzysztofa Krawczyka Rysunek na szkle. Będą oczy Marii. Kim była Maria? Do kogo śpiewał Krzysztof Krawczyk? Dziś już się tego nie dowiemy. Dość powiedzieć, że piosenka jest przepiękna, a płyta Rysunek na szkle dostała status tak zwanej złotej płyty. Tylko, że to nie było kiedyś tak jak teraz, że właściwie tych płyt można wytłoczyć ile się chce i sprzedawać gdzie i jak się chce. Kiedyś proszę sobie wyobrazić, że żeby dostać status złotej płyty, artysta musiał sprzedać, w cudzysłowie oczywiście, 100 tysięcy albo więcej egzemplarzy. Myślałby kto, że to proste, ale to nie było proste, ponieważ nie było tego materiału, z którego tłoczono płyty winylowe. I kiedy takie płyty pojawiały się w sklepach, to natychmiast były wyprzedawane jak świeże bułeczki. Pewnie to Państwo pamiętają. A dzisiaj są serwisy streamingowe w internecie, mamy nieograniczony dostęp do muzyki, jest Radio Pogoda, które może zagrać Państwu całą płytę od początku do końca. No i za chwilę fragmencik mały tej płyty, oczy Marii z płyty Rysunek na szkle.

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
15: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
0: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Została ostatnia reklama.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: O.
19: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Reklama.

0: to promocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
14: To jest Radio Pogoda. Przed nami ostatnia godzina z niedzielną płytą na lata w Radiu Pogoda. Kolejne trzy piosenki w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka. Przepiękne, doskonałe. Będą Państwo zachwyceni, ale najpierw wiadomości o 13:00.
15: Uwaga na silny wiatr. Są ostrzeżenia dla części kraju. Uroczystości pogrzebowe zabitego w lutym Alego Chamenejego. Łatwiej o mieszkanie na wynajem. Przybyło ofert.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
15: Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 8 województw. Alerty pierwszego, najniższego stopnia synoptycy wydali dla łódzkiego i świętokrzyskiego, północnej części Pomorza i Pomorza Zachodniego, Małopolski, Opolszczyzny i Śląska oraz dla południowej części Mazowsza. Wiatr może tam wiać w porywach z prędkością nawet 75 km na godzinę. A to wiatr zmian w pogodzie, bo ten weekend to czas przejściowy.
16: Pomiędzy bardzo dynamiczną pogodą a stopniowym powrotem lata,
15: mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Pod koniec tygodnia możliwy powrót wyższych temperatur. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
17: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
18: Pomidory, ogórki?
17: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka, nie? Zmuciło totalnie na tym. W tym roku i w poprzednim to kumulacje mamy.
15: Upały i burze zniszczyły też owoce, m.in. porzeczki i maliny. Za granicą, w Teheranie, trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego, zabitego w lutym w amerykańsko-izraelskim ataku najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu. Nie pojawił się na nich Mojtaba Chamenei, który przejął funkcję po śmierci ojca. I nie wiadomo, czy się pojawi. Uroczystości pogrzebowe mają potrwać do czwartku. Mojtaba został ranny w atakach, w których zginął Ali Chamenei i od tego czasu nie pokazał się publicznie. Wracamy na koniec do kraju. Łatwiej znaleźć mieszkanie na wynajem. Z danych rankomat.pl wynika, że na rynku jest więcej ofert, więc można upolować fajny lokal, mówi Jarosław Sadowski.
18: Pula aktywnych ogłoszeń w maju wyniosła 63 900 ogłoszeń w 17 badanych przez nas miastach i to było o niemal 10% więcej niż przed miesiącem.
15: Zmiana mieszkania nie musi oznaczać, że trzeba będzie wydać o wiele więcej. Stawki najmu w ciągu roku wzrosły średnio o 3,5%.

0: Pogoda.
1: W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a na południu i południowym wschodzie burze. Do tego nad morzem i w centrum silny porywisty wiatr, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku, 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 23 w Lubuskiem.

0: Asia Kruk, dzień dobry. Gramy Państwu płytę na lata. Mnóstwo telefonów pojawia się od Państwa, że fajnie, że gramy Krzysztofa Krawczyka, że przypominamy cały album, że jeszcze byśmy zagrali jakiś inny. W każdą niedzielę do końca wakacji będą pojawiać się naprawdę legendarne płyty różnych artystów. Akurat na początek poszedł ten Krzysztof Krawczyk, ale może to Państwa zdopinguje do tego, żeby wyciągnąć z archiwum inne płyty Krzysztofa Krawczyka i po prostu założyć na gramofon albo włożyć płytę do odtwarzacza i ich wszystkich posłuchać. To może być naprawdę piękne. Już za chwilę wracamy do tego albumu. Ostatnia piosenka z płyty się pojawi, a potem jeszcze dwie inne.
1: Płyta na lata. Krzysztof Krawczyk. Rysunek na szkle.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Radio Pogoda, dzisiaj Państwu gramy płytę na lata. Album Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka z 1976 roku. Album kończy się przyjaciółmi sprzed lat, czyli znowu jest nostalgia. Proszę sobie wyobrazić, że krytycy nie wiedzieli, co zrobić z płytą Rysunek na szkle, bo ona w jednej części była taka bardzo, bardzo rozrywkowa. Niektórzy nawet zarzucali, że jest trywialna, że infantylna. Krytycy oczywiście po latach zmienili swoje zdanie na temat tego albumu. Być może niesmak pozostał. Nie. Cieszymy się, że powstała ta płyta i cieszymy się, że jest. Ale z drugiej strony właśnie ten album naszpikowany był takimi poważnymi, nostalgicznymi, wzruszającymi piosenkami. I to jedna z nich. Przyjaciele sprzed lat. Ostatnia na albumie Rysunek na szkle.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia.

0: W Radiu Pogoda trwają wakacje. No i tak jak już mówiłam wielokrotnie, co tydzień w niedzielę od 10 do 14 będziemy Państwu prezentować całe longplaye w ramach audycji Płyta na lata, ale przecież to jest tylko fragment weekendu, dlatego że w soboty od godziny 10 do 14 pojawi się w uszach Państwa i w Radiu Pogoda oczywiście alfabet kabaretu Tej. Tadeusz Osiatyński, jeden z twórców tego kabaretu, ma mnóstwo wspomnień o tym wszystkim, próbował opowiedzieć Piotrowi Sforakowskiemu. No i właśnie tej rozmowy będziemy słuchać przez całe wakacje, bo to była bardzo, ale to bardzo długa rozmowa. A za chwilę wracamy do Płyty na lata.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Została ostatnia reklama.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Dzisiaj wspominamy i prezentowaliśmy, bo ostatni utwór z tej płyty no już właściwie zabrzmiał na antenie Radia Pogoda. Płyta Rysunek na szkle z 1976 roku, Krzysztof Krawczyk, ale zanim wyszła ta płyta, to ukazał się singiel z piosenką Rysunek na szkle, ale tam była też druga piosenka, dziś nieco zapomniana, ale od czego jest Radio Pogoda, żeby ją przypomnieć. To piosenka W przemijaniu dni, którą już za chwileczkę Państwo usłyszą, a teraz Krzysztof Krawczyk we wspomnieniach naszych słuchaczy.
2: Dzień dobry, mówi Romek z Kołobrzegu. W lipcu 2005 roku po koncercie w Kołobrzeskim Amfiteatrze na powitanie z artystą powiedziałem, że 30 lat temu za wykonanie piosenki Czym dla wojska jest piosenka otrzymał pan złoty pierścień Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Zaprosił mnie pan Krzysztof do auta i wręczył płytę Jak przeżyć wszystko jeszcze raz. Z autografem.
1: Bardzo dziękuję, to piękne wspomnienie. W przemijaniu dni. Teraz zaśpiewa Krzysztof Krawczyk w Radiu Pogoda.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Kończy się powoli nasza niedzielna przygoda z płytą Krzysztofa Krawczyka Rysunek na szkle. Jedną z piosenek na tej płycie jest legendarny Parostatek, który sobie bardzo często Państwo także wybierają w moich najpiękniejszych melodiach, no bo wspominają Państwo różne rzeczy i ta piosenka się Państwu kojarzy.
2: No kojarzy mi się z wakacjami z rodzicami. Chodziliśmy tak naprawdę na plażę i od rana do wieczora. Mama brała nam na kanapki.
1: Ta piosenka oczywiście od razu po wydaniu płyty Rysunek na szkle została wielkim, wielkim przebojem, ale w 79 roku Krzysztof Krawczyk tę piosenkę zaśpiewał na festiwalu w Opolu. I nawet dopytałam moich rodziców przed tą audycją, czy myśmy wtedy to Opole oglądali, więc powiedzieli, że na pewno, bo się oglądało wszystkie Opola. I czy myśmy mieli już kolorowy telewizor? No nie, mieliśmy starego czarno-białego Neptuna, więc pozwolą Państwo, że ja też cofnę się o te kilkadziesiąt lat do 79 roku, kiedy jako czteroletnia dziewczynka siedziałam przed telewizorem i prawdopodobnie widziałam ten występ, który w wersji audio już za chwileczkę Państwu zaprezentujemy w Radiu Pogoda. Parostatek, wersja koncertowa opolska z 79 roku. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tej audycji. To była dla mnie ogromna przyjemność zaprezentowanie całej płyty Krzysztofa Krawczyka. W przyszłym tygodniu nowa przygoda, nowy artysta. Audycję poprowadzi Monika Tarka.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk. Radio Pogoda.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
14: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: No, ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
15: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.

zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

ja ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz.

0: dobrych czasów pogodowych powrócił.
1: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
2: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
3: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
6: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
10: Ale co?
6: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Reklama.
16: Afera w Szpitalu Południowym. Czy prezydent Warszawy powinien odejść? Potem prognoza ekspertów dotycząca cen paliw i kąpiel w morzu zamiast prysznica. Na szwedzkiej wyspie to konieczność.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
16: Miriam Lipińska. Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie pogrąża prezydenta miasta. Dymisji Rafała Trzaskowskiego chce ponad 51% pytanych w badaniu IBRIS dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest ponad 41%. Autorzy badania podkreślają, że większość respondentów, którzy byli za odejściem Rafała Trzaskowskiego z funkcji, to wyborcy opozycji, PiSu, Razem i Konfederacji. Wśród popierających koalicję rządzącą dymisji prezydenta chciało tylko 9% ankietowanych. Jedna osoba nie żyje, 4 trafiły do szpitala. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło nad ranem w Wólce Żabnej pod Staszowem w województwie świętokrzyskim. Kierowca samochodu był pijany, stracił panowanie nad autem. 18-latek jest w stanie krytycznym, pozostałe 3 ranne osoby w stabilnym. Najstarszy, 22-latek, zginął na miejscu.
17: Kierował 19-latek. Mężczyźni biorący udział w zdarzeniu, którzy są przewiezieni do szpitala, znajdowali się w stanie nietrzeźwości. Kierujący miał blisko promil alkoholu w swoim organizmie.
16: Mówi Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. Analitycy rozwiewają nadzieję kierowców na obniżki cen paliw i dodają, że po wygaszeniu rządowego pakietu CPN należy raczej spodziewać się kolejnych podwyżek.
18: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
16: Mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex. I na koniec nietypowa prośba, jaką usłyszeli od lokalnych władz turyści na Gotlandii. Chodzi o to, by myli się w Bałtyku, bo na szwedzkiej wyspie brakuje wody. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągowe już wcześniej obniżyło ciśnienie w kranach. A dla turystów w punkcie informacji turystycznej, a także w niektórych hotelach, przygotowano specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie. Przyjazne dla środowiska. W ramach promocji na plaży przeprowadzono nawet kurs, pokazując, jak w praktyce zastąpić prysznic kąpielą w morzu. A lokalne władze przekonują, że to fantastyczne przeżycie. Na pewno niezapomniane, zwłaszcza przy gorszej pogodzie i niższych temperaturach.

0: Pogoda.
1: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać, do tego na południu i południowym wschodzie burze. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku i w Małopolsce, 22 na Mazowszu, do 23 w Lubuskiem.

Bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszy i seks. I duszy i seks.
1: Lato w Radiu Pogoda.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Una, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.

0: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz? Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki, przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: Została ostatnia reklama.
18: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Czerwone flagi na nadbałtyckich kąpieliskach. Lewica dowozi z tym hasłem. Politycy ruszają w Polskę. MSZ zachęca do korzystania z nowej odsłony Odyseusza.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
8: Miriam Lipińska. Kolejny dzień z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody na blisko 140 kąpieliskach na Bałtyku. Powód to m.in. wysokie fale i silne prądy wsteczne. W takich okolicznościach kąpiel może być niebezpieczna także dla doświadczonych pływaków. Jak mówi ratownik WOPR Piotr Synowiec, nie można bagatelizować koloru flag.
9: Trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
8: Na Pomorzu zakaz kąpieli obowiązuje dziś m.in. w Łebie, Dębkach, Karwi, Jastrzębiej Górze, Rozewiu, Władysławowie czy w Krynicy Morskiej, a na Pomorzu Zachodnim, m.in. w Świnoujściu, Pobierowie, Rewalu, Niechorzu czy Kołobrzegu. Lewica zaczyna swój letni objazd po Polsce przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi pod hasłem Lewica dowozi. Jak mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski, chodzi m.in. o pokazanie tego, co udało się zrobić w ramach obecnego koalicyjnego rządu.
10: Wyobraźcie sobie, kochani, że nie ma Lewicy przez ostatnie 3 lata w rządzie. I czego nie ma? Nie ma renty wdowiej. Czy jest transkrypcja małżeństw jednopłciowych z zagranicznym aktem, który tutaj w Polsce jest legalny? Jest? Czy jest 12 milionów obywateli? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że będziemy mieli walkę o prawa pracownicze godne, a nie tylko na papierze? Nie będzie tego wszystkiego.
8: Pierwszym przystankiem na trasie będzie dziś Inowrocław, a w ramach pikników i spotkań lewicy zaplanowanych w całym kraju będą też organizowane potańcówki. Wybierasz się na wakacje za granicę? Skorzystaj z nowej wersji systemu Odyseusz, zachęca resort dyplomacji. Na początku wakacji MSZ odświeżyło stronę internetową. Unowocześniony Odyseusz ma w bardziej przejrzysty sposób dostarczać najważniejszych informacji dla podróżnych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
11: Czy to dowód osobisty wystarczy, czy potrzebny jest paszport, czy potrzebna jest wiza? Informacja o tym, jakie dokumenty są wymagane od kierowców w danym kraju. Jak wyglądają kwestie ubezpieczenia, kwestie zdrowia. No i to, co może jest najważniejsze, czy jest bezpiecznie, czy też obowiązują jakieś alerty, ostrzeżenia.
8: Odyseusz działa też przez rządową aplikację M-Obywatel.

0: Pogoda.
1: Popołudnie z przelotnym deszczem w całym kraju, do tego na południu i południowym wschodzie może zagrzmieć, a w centrum i na wybrzeżu silny porywisty wiatr. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku i w Małopolsce, 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 23 w Lubuskiem.

0: tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Została ostatnia reklama.
4: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.

Wolno, ty masz wrócić, mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić, mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż, już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5-litrowych butelek. Kaufland.
16: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
17: Została nam już tylko apteczka.
16: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
17: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
16: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
18: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
16: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
18: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
19: Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
22: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
23: Została ostatnia reklama.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Radio Pogoda. Najlepsze na plaży.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

taki dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów

0: wciąż taki dzień przeznaczony.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu?
3: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
2: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
8: Z możliwością

0: dofinansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
1: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Reklama. Szef KAS odpowiada na krytykę po kontroli skarbówki w pierogarni. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Od dziś nowa funkcja w mObywatelu.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
9: Miriam Lipińska, szef Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiada na krytykę, jaka spadła na pracowników szczecińskiej skarbówki po kontroli w jednej z tamtejszych pierogarni. Za sprzedaż butelki wody chwilę przed otwarciem lokalu i uruchomieniem kasy fiskalnej i w związku z tym niewydanie paragonu. Pierogarnia została ukarana 500-złotowym mandatem, bo klientką okazała się pracownica skarbówki. Szef KAS Marcin Łoboda napisał w oświadczeniu, że kontrole skarbówki nie są prowokacjami i że ich celem jest m.in. przeciwdziałanie naruszeniom prawa i zwalczanie szarej strefy. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się. Podczas kolejnych wizji terenowych nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dodał, że nadal trwa monitoring i badania jakości wody. Obowiązuje też zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. W rzece Bóbr doszło do masowego śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach, co było konieczne do remontu tamtejszej zapory. PKP wyciąga wnioski z niedawnego armagedonu na kolei spowodowanego przez upały. Wiele pociągów musiało zwalniać, by nie uszkodzić rozgrzanych do czerwoności torów, a to spowodowało olbrzymie opóźnienia. Musimy zastanowić się nad przebudową sieci trakcyjnej, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
11: Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami technicznymi na wypadek właśnie tych warunków ekstremalnych, czy z jednej strony tak dużych upałów, czy z drugiej strony, jak mamy zimą, bardzo duże oblodzenia sieci trakcyjnej. Musimy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo podróżnych.
9: W poprzedni weekend największe opóźnienia pociągów sięgały 400 minut. Dziś weszła w życie nowa funkcjonalność aplikacji mObywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
12: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
9: By sprawdzić ważność OC w mObywatelu, trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN oraz numer polisy.
13: Radio Pogoda.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
10: Pogoda.
9: Dziś na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku i w Małopolsce, do 22 na Mazowszu i 23 w Lubuskiem. W całym kraju pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, a na południu i południowym wschodzie możliwe burze.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
10: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

0: Buongiorno!
1: Al ristorante.
0: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz czasów pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
16: Citroen. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Została ostatnia reklama.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: Radio Pogoda.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

Gryzocie pasma zbyt chudych dni. Twe fortissimo serdeczne brzmi.

0: Zaczęło się.
1: Wypadają ci włosy.
0: Robią się zakola.
1: Wygląda to coraz gorzej.
0: Nie szukaj biletów do Turcji.
1: Mam coś nowego.
0: Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety.
1: Kerafortin dostarcza keratynę.
0: Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie.

0: Expert.pl.
1: Bons Media Expert, taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Rząd ujawni, jakie wsparcie przekazał Ukrainie na obronę przed Rosją. PiS i Lewica o aferze w Szpitalu Południowym i niebezpieczne skutki zbyt długiego siedzenia.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
4: Miriam Lipińska. Szef MON odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2022-26. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że robi to w uzgodnieniu z premierem, a to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że to jedyne posiadane przez polską armię pociski, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander. W Kłodzku trwa konwencja partyjna Prawa i Sprawiedliwości. Głównym tematem konwencji stała się krytyka koalicji rządzącej i nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
5: Jeżeli służba zdrowia jest w zapaści, jeśli padają szpitale powiatowe, jeśli głodzone są choćby takie szpitale powiatowe jak w Janowie, w innych miejscach w Polsce, jak tutaj, to w takiej sytuacji pozwalanie na zarabianie człowieka młodego, który nie ma specjalizacji, nie ma kompetencji tylko dlatego, że jest szefem młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej, to jest zwykłe złodziejstwo.
4: Grzmiał kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. A swoją receptę na unormowanie czasu pracy lekarzy ma Lewica. Nie może być tak, że medyk pracuje 25 czy 96 godzin non-stop, mówi posłanka Anna Maria Żukowska.
6: Musimy z tą fikcją skończyć. Musimy wprowadzić tachografy. Coś, co mają kierowcy tirów, autobusów. Nie można jechać bez przerwy dłużej niż 8 godzin, musi być przerwa. Musimy to wprowadzić także dla lekarzy i musimy tego przestrzegać. I to muszą być duże kary grożące za złamanie tego przepisu.
4: Lewica ruszyła dziś w objazd po kraju pod hasłem Lewica dowozi. Politycy chcą między innymi pokazać, co udało im się zrobić przez 3 lata współrządzenia. Właśnie rozpoczyna się spotkanie polityków Lewicy z mieszkańcami Inowrocławia. Siedzący tryb życia to większe ryzyko raka. Jak wynika z badań, każda dodatkowa godzina długotrwałego, nieprzerwanego siedzenia w ciągu dnia wiąże się aż z 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu nowotworu. Ale jest prosty sposób, by ten trend odwrócić. Wystarczy zastąpić 1 godzinę siedzenia dziennie lekką aktywnością fizyczną, by to ryzyko zmniejszyć.
7: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
4: Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, a na południu i południowym wschodzie także burze. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku i w Małopolsce, 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 23 w Lubuskiem.
2: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

czegoś nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony,

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król,

0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktiv.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Została ostatnia reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod kajem.
1: Autopromocja.
2: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Została ostatnia reklama.
19: Ale duża.
20: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
19: To co?
20: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.

0: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest Twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w

0: sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Reklama.
1: Dolnośląskie władze o sytuacji na rzece Bóbr po śnięciu ryb. Ktoś zniszczył nagrobek ukraińskiego pisarza na krakowskim cmentarzu. Będzie też o bibliotece przyszłości.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
1: Miriam Lipińska. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr. Na badanym odcinku rzeki nie stwierdzono kolejnych śniętych ryb. Nadal jednak obowiązuje wydany wczoraj zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
3: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski i gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
1: Rzecznik wojewody potwierdza również, że woda dostarczana okolicznym mieszkańcom jest bezpieczna do spożycia, a sytuacja na rzece nie ma wpływu na wodę z sieci wodociągowej. W związku z masowym śnięciem ryb w przyszłym tygodniu zbierze się Rada Społeczna do spraw sytuacji na rzece Bóbr i Jeziorze Pilchowickim. Krakowska policja sprawdza zgłoszenie o zniszczeniu nagrobka ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim. Rzecznik MSZ Ukrainy poinformował, że z grobu skradziono rzeźbę przedstawiającą literata. Zgłoszenie o kradzieży już wpłynęło. Na cmentarzu trwają oględziny, a śledczy przestrzegają przed zbyt szybkim formułowaniem wniosków na temat możliwych motywów sprawcy. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego rano na obrzeżach Kielc. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał stan jego zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
4: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
1: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. I na koniec biblioteka, która otworzy się dopiero za 100 lat. To Future Library, biblioteka przyszłości. W norweskim Oslo gromadzone są niepublikowane wcześniej rękopisy książek wybitnych pisarzy. Zgodnie z założeniem, teksty będą trafiać tam co roku przez 100 lat, a wydane zostaną dopiero w 2114 roku na papierze z drzew zasadzonych specjalnie w tym celu.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Jutro najwięcej chmur i przelotny deszcz na zachodzie, w pozostałych regionach sporo chwil ze słońcem, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce do 22 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i na Śląsku.
5: My tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Została ostatnia reklama.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Reklama.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

0: pogoda. Piosenki dla każdego.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony

0: a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
0: Na grzyby, w aromatów pełen las.
1: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
0: Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
0: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik,
0: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociąg.

0: nal wyby, na gorący czarny ląd, nal wyby, gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak, eksportową śliwowicję,
1: drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję,
0: nal wyby, patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica,
0: co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już lupa trupio.
0: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwyby.
0: Nie, nie, nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
0: No.
2: Radio Pogoda 104.1 FM.

złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt,

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Została ostatnia reklama.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem? Głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert,
3: taniej masz. Została ostatnia reklama.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

jabłuszko, pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej,
1: jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 104.1.

Okrywałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg,

0: Absolutely. Yes.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.

Ritete. Ritete. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

płynący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś

0: tak jak dziś bulwaram się w lec, iść przez miasto i iść w taki dzień. Gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. It was

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio jest.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.